Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce. Ktoś na ala

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

jak Leon z punktu. Kuzynkom czterem z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z profelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love, some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwyk przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser.

że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a do zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej krypki.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: się nie zostawi mnie tu. Kasia, nie zostawi mnie.
1: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy.
2: Pieniążki.
1: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
0: Nie zostawię mnie tu. Nie zostawię mnie tu.
3: Radio Pogoda. Słucham i pozdrawiam. Mirek Krapielnicki.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek.

Story. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wać świeży miąż. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę

Addio ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utwory.

0: Autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocha.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry i na początek najważniejsze wiadomości.
3: Pieniądze dla firm poszkodowanych przez powódź pod lupą CBA. Kanał Gliwicki zamknięty przez złote algi. Będzie też sport i sukcesy Ewy Swobody i Igi Świątek.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
3: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. CBA i Ministerstwo Rozwoju zajmują się sprawą wydatkowania pożyczek dla powodzian i związanych z tym nieprawidłowości. Chodzi o sprawę trzech firm, które dostały 4,5 miliona złotych z pomocy dla poszkodowanych przedsiębiorców. Środki przyznawała Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, a trafiły one m.in. do trzech podmiotów z jednej okolicy, powiązanych z wiceprezeską agencji, działaczką KO. A na dodatek nie ma żadnych dowodów, by nieruchomości należące do tych firm w ogóle ucierpiały w powodzi. Kontrola CBA trwa już kilka miesięcy. Jeśli wykaże nieprawidłowości, sprawą zajmie się prokuratura, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Jeśli zostało złamane lub naruszone prawo, jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
3: Działaczka Koalicji Obywatelskiej została już zawieszona w partii, czeka ją sąd koleżeński. Kanał Gliwicki na wysokości portu w Gliwicach zamknięty do odwołania, to po wykryciu ponownie złotych alg. Dziś zbiera się międzyresortowy zespół do spraw Odry z udziałem Wód Polskich, inspektorów ochrony środowiska, Ministerstwa Klimatu i Infrastruktury. Będą kolejne rekomendacje i decyzje. Na razie rośnie tam liczebność tych niebezpiecznych glonów, ale do toksycznego zakwitu nie doszło, mówi Linda Hoffman z oddziału Wód Polskich w Gliwicach.
5: Chodzi o to, że sama obecność złotej algi w wodzie nie znaczy jeszcze jej toksycznego oddziaływania na organizmy w tej wodzie żyjące. Dlatego też w sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału i wstrzymano do odwołania śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno.
3: Wody Polskie dostały też zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki Chłodnicy w pobliżu, ale nie ma jeszcze wyników badań wody. Od dziś w części szpitali onkologicznych zacznie obowiązywać cyfrowa karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego eDILO. Karta istnieje już od 2015 roku i cyfrowa wersja ma przyspieszyć ścieżkę leczenia, mówi Magdalena Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii.
6: Przede wszystkim sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy placówkami czy lekarzami i tym samym ten czas, przede wszystkim skrócenie czasu diagnostyki i leczenia dla pacjenta jest, zwłaszcza diagnostyki, jest bardzo ważny i powinien być korzyścią dla pacjenta.
3: Początkowo karty eDILO będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty pojawią się 1 października. Sport. Ewa Swoboda, drugą najszybszą sprinterką Europy. Polka w angielskim Birmingham obroniła tytuł wicemistrzyni na dystansie 100 metrów. O złocie zadecydowały 0,02 sekundy. Najszybszą okazała się Brytyjka Amy Hunt. Iga Świątek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Na drodze krajowej numer 12 między Pleszewem i Kaliszem w Wielkopolsce bus zderzył się z ciężarówką. Policja wprowadziła objazdy, bo droga jest zablokowana. I tak, dla jadących od strony Jarocina w Pleszewie państwo skręcają na rondzie imienia Stanisława Mikołajczyka na drogę krajową numer 11, a dla kierowców jadących od strony Kalisza, to jest ulica Wschodnia, prowadzi szlak do drogi numer 11. Zakończyło się utrudnienie, drogowcy posprzątali. Proszę sobie wyobrazić, na drodze krajowej numer 60 między Makowem Mazowieckim i Ciechanowem na Mazowszu w nocy przewróciły się na jezdnie dwa słupy energetyczne. Droga przez długie godziny była zablokowana. Teraz ledwo co odblokowana. Proszę jechać ostrożnie.
7: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
3: Dziś najwięcej słońca na południu i zachodzie kraju, więcej chmur i przelotnego deszczu na północy i wschodzie. Na termometrach od 18 stopni na północy przez 22 w centrum do 27 na południowym wschodzie.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 6:05, Asia Kruk, dzień dobry. To pogodny poranek w Radiu Pogoda we wtorek 11 sierpnia. 223 dzień roku, do końca roku 142 dni, do końca lata 42. Słońce wstało dzisiaj 5:13, zajdzie 6:09, a dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 1:51. Dzień konserwatora zabytków to dzisiaj. Wszystkiego najlepszego i dla wszystkich oczywiście najpiękniejsze melodie. Budzimy się, proszę Państwa. Diana Ross, The Supremes, za chwilę Krzysztof Cwynar. Prawie 6:06. Baby Love.

11 minut po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda i poranna prasa. Bardzo dużo ciekawych artykułów, aż nie wiadomo co wybrać, więc zaczniemy od pieniędzy i służby zdrowia. Fakt, bo to fakt właśnie, na stronie 6 i 7 sprawdził zarobki w ochronie zdrowia. Specjalista w jednym szpitalu może zarabiać 70 zł za godzinę, w innym ponad 400. Są też placówki, w których pojedynczy medycy dostają ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. 100 tysięcy, dobrze czytam. Fakt zapytał około 40 szpitali w całej Polsce o zarobki lekarzy, a odpowiedzi pokazują ogromne różnice między lecznicami i między specjalizacjami. Najwięcej dostają anestezjolodzy i lekarze z intensywnej terapii. No też trudno się dziwić. Państwo przeczytają to sobie, ale też na stronie 6 w tej samej gazecie bardzo interesująca informacja, krótka, ale naprawdę optymistyczna. Resort zdrowia chce, by pompy insulinowe, czyli takie małe przenośne urządzenia elektroniczne, które służą do ciągłego podawania insuliny pod skórę, były refundowane w cukrzycy typu drugiego i trzeciego, niezależnie od wieku. Teraz to jest możliwe tylko dla osób do 26 roku życia, a później trzeba się kłuć. No, to jest dobra wiadomość. Przeczytają Państwo w fakcie. A co w Gazecie Wyborczej o jutrzejszym zaćmieniu słońca? Pierwsze od ćwierć wieku całkowite zaćmienie słońca w kontynentalnej Europie. To jest zjawisko prawdziwie unikatowe. I w dodatku mamy jego najlepszą znaną wersję w Układzie Słonecznym. Czyli jaką? To Państwo przeczytają na stronie 3 w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, która pisze też o tygodniu lekkoatletów. Wczoraj rozpoczęły się mistrzostwa, lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w Birmingham. Są już pierwsze medale, mówimy o tym także w wiadomościach. I na koniec Super Express, a tu, nie wiem czy Państwo będą oglądać, ale ja zapowiem. Amerykańska platforma szykuje serial o Kwaśniewskich. Będzie to wyjątkowy dokument o byłym prezydencie Aleksandrze, jego żonie Jolancie oraz ich córce Aleksandrze. Udało się dziennikarzom Super Ekspresu podpatrzeć, jak powstaje serial. Są ekskluzywne zdjęcia z planu. Naprawdę ekskluzywne. Strona druga i trzecia. Państwo sobie zobaczą. To polecam bardzo gorąco. Zresztą już od strony pierwszej wieje luksusem, jeśli można tak powiedzieć. Ale w tej samej gazecie także coś dla emerytów. 6600 zł emerytury więcej. Jak to zyskać? Przeczytają Państwo na stronie piątej w dzisiejszym Super Ekspresie. A my wracamy do najpiękniejszych melodii. Mieczysław Wojnicki, Adriano Celentano już za chwilę, jest 13:30 po 6:00.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, piosenka jak wakacje, jak urlop, Adriano Celentano z 1980 roku. Prawie 20 minut po godzinie 6. Co prawda przegląd prasy dla Państwa porannej już był, ale ja sobie tutaj tak patrzę w te gazety i znalazłam coś takiego, no postanowiłam wrócić jednak do prasy. W jednej z gazet przeczytałam motto dnia. Teraz proszę posłuchać. Mądrość przychodzi z wiekiem. Czasami wiek przychodzi sam. Nie wiem jak Państwa, mnie bawi. Dziękuję za uwagę. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Urszula Sipińska będzie z Piotrem Figielem na przykład.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: noteczki dwie.
1: Reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
12: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Uśmiechajcie się dziewczęta, zaśpiewali trubadurzy. No dobrze, to ja będę pierwsza. W końcu jestem dziewczęciem. Już. A teraz odbieram telefon, bo państwo dzwonią. 22 444 4004. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałabym się zgłaszać do konkursów różnych u państwa. Słucham państwa radia. Dziękuję. Do widzenia.
0: Dziękujemy bardzo. Do widzenia i mam nadzieję do usłyszenia. No ależ proszę się zgłaszać, bo konkursów naprawdę mamy dużo. Takie na tapecie dzisiaj rano. Proszę bardzo. Pogodna krzyżówka Radia Pogoda. W odpowiednim czasie zaprosimy państwa do telefonowania i zgłaszania się do tego konkursu przez naszą automatyczną sekretarkę niejako. Jak się państwo dodzwonią w okolicach godziny 8 do radia, to trzeba będzie zostawić swoje imię i numer telefonu do siebie. To my po 8 będziemy w sprawie tej sprawie, czyli pogodnej krzyżówki, oddzwaniać. Można też inaczej zgłaszać się do naszych konkursów, na przykład do funduszów czasów pogodowych przez stronę internetową www.radiopogoda.pl. Zapraszamy serdecznie, bo to co tydzień w piątek 2000 zł na dofinansowanie do wymarzonego wakacyjnego wypoczynku czeka. Wakacyjnego w wakacje albo wakacyjnego już po sezonie. Zawsze to można więcej za mniej. Coś o tym wiem i polecam. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Halina Frąckowiak.

0: Antolka ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupę flamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała iść Antolka, to do kuzynka Wolka mówiła płacząc tak:
1: ja nie

20 lat i męża bogatego, przy boku stacha swego, rozkosznie dni.

0: Za 26 minut będzie godzina 7. Słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. Tutaj jest praca zbiorowa, bo to Jolanta Zykun, Jan Kocinek i jeszcze Lech Ordon, ale wcześniej wystąpiła na antenie Radia Pogoda Halina Frąckowiak, która także wystąpi we Wrocławiu już we wrześniu na inauguracji Wrocławskich Dni Seniora. Zapraszamy serdecznie 18 września. Oczywiście będziemy z Państwem na wrocławskim rynku, ależ będzie cudownie. Ależ będzie wspaniale. I Marsz Kapeluszy, i prywatka z Radiem Pogoda, i właśnie koncert Haliny Frąckowiak. Więc jeżeli nie mają, nawet jeżeli mają Państwo plany już na 18 września, to można je troszeczkę zmodyfikować i po prostu wziąć udział w tej imprezie, bo jest fantastyczna. To jest piątek, proszę Państwa. Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Radio Pogoda.

0: wakacje.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
9: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
1: Została ostatnia reklama.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 14 minut będzie godzina 7. Jak się wstaje? 22 444 4004. Mam nadzieję, że dobrze. Dzisiaj chłodniej przed kolejną falą. No może już nie takich upałów strasznych, ale jeszcze będzie gorąco, ale dzisiaj taki dzień wytchnienia. Proszę Państwa, słuchają Państwo powieści Lalka, czytanej przez Wojtka Masiaka w każdą niedzielę o godzinie 9 w Radiu Pogoda. Przypominamy Lalkę przed wielką premierą filmu i serialu i w ogóle Lalki po nowemu, a teraz jeszcze mam dla Państwa fantastyczną wiadomość. Otóż 9 września ukaże się książka z fotosami do tej najnowszej Lalki. Piękne zdjęcia, bo mam tutaj fragmencik. Wspaniałe opisy także. No, czekamy na to wydawnictwo. Można o nim poczytać już teraz na stronie www.radiopogoda.pl. A teraz chyba najlepsza wiadomość, ponieważ wydaje to nasze zaprzyjaźnione wydawnictwo. To jak Państwo myślą, będziemy mieć dla Państwa tę książkę w prezencie? Trzymam kciuki. Mam nadzieję, graniczącą z pewnością, że tak. Więc proszę być z nami, słuchać Radia Pogoda z przyjemnością. No i odcinki Lalki w każdą niedzielę po godzinie 9 na antenie Radia Pogoda. Serdecznie zapraszamy. A teraz Brekauci, kiedy byłem małym chłopcem.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 3,5 minuty będzie godzina 7. Za chwilę wiadomości, w których usłyszą Państwo, że to była bardzo trudna noc pogodowo na Mazowszu. Mówiłam Państwu godzinę temu w wiadomościach dla kierowców, że nocą na jednej z dróg na Mazowszu, na jedną z dróg przewróciły się dwa słupy energetyczne. No to mamy wyjaśnienie. Nad Mazowszem przeszła potężna burza. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach Radia Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: Reklama. Boli, swędzi,
1: piecze, a do tego nawraca.
0: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
9: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Helena Majdaniec z czerwono-czarnymi na przykład zaśpiewa. A teraz będą bardzo ważne wiadomości.
10: Trudna pogodowo noc na Mazowszu. Zagrzmiało, potężnie wiało i padało. Ponad setka ofiar mocnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Sporo wakatów w szkołach, a do nowego roku coraz bliżej.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
10: Marcin Krzemiński. To była naprawdę trudna noc na Mazowszu. Nad regionem przeszła tak zwana superkomórka burzowa. Potężnie wiało i padało. Efekt: tysiące mieszkańców bez prądu, zerwane dachy, powalone drzewa, zablokowane drogi. Największe zniszczenia burza poczyniła w okolicach Płocka, Ciechanowa, Mławy, Sierpca i Siedlec. Wiało ponad 110 km na godzinę, a do tego miejscami spadł grad. Całą noc mieliśmy ręce pełne roboty, mówi młodszy aspirant Maciej Kwiatkowski z Ciechanowa. Straży Pożarnej.
12: Nie ma strat w ludziach, czyli nie ma osób poszkodowanych. Mienie no, dość w sporym obszarze jest uszkodzone. Są to budynki mieszkalne, między innymi budynki gospodarcze.
10: Usuwanie i liczenie strat na Mazowszu zapewne potrwa cały dzień. Dobra wiadomość jest taka, że w całym kraju nie ma aktualnie żadnych alertów pogodowych. No i w wielu regionach będzie dziś chłodniej, choć przyjemnie ciepło. Do Włoch z kolei po krótkiej przerwie nadeszła kolejna fala ekstremalnych upałów, które mają według prognoz potrwać około tygodnia. Temperatura ma sięgać w wielu rejonach 40 stopni. Najgoręcej ma być dziś. Czerwony alert wprowadzono m.in. w Bolonii, Florencji, Rzymie, Neapolu i Palermo. USA przekażą Kolumbii 15,5 miliona dolarów w związku z trzęsieniem ziemi, które nawiedziło wczoraj ten kraj, poinformował Departament Stanu. Według najnowszych danych w wyniku kataklizmu zginęło co najmniej 111 osób. Trzęsienie było bardzo silne, miało magnitudę 7,4. Prezydent Kolumbii poinformował, że 87 osób zostało rannych, a 61 budynków się zawaliło. Cały czas trwa akcja ratownicza. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Tymczasem są nowe dane dotyczące czerwcowego podwójnego trzęsienia ziemi w sąsiadującej z Kolumbią Wenezueli. Zginęło co najmniej 6301 osób, wynika z oficjalnych danych władz kraju. Tysiące wakatów i coraz mniej chętnych do nauczania. Szkoły na 3 tygodnie przed pierwszym dzwonkiem mają poważny problem kadrowy. Jest ponad 15 tysięcy ofert pracy. Dyrektorzy coraz częściej proszą kuratorów o zgodę na zatrudnienie osób bez pełnych kwalifikacji. Skala problemu jest duża, mówi dyrektor Liceum Limanowskiego w Warszawie Andrzej Wrozębski.
13: Szukamy przez stowarzyszenia, wśród studentów. Pierwszy raz mamy taką sytuację, że nie mamy już komu przydzielić tych godzin, które pozostały.
10: Problemem są przede wszystkim zarobki. ZNP zapowiada na koniec sierpnia protest i domaga się powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową. 400 wyznaczonych punktów do obserwacji, zwiększone siły służb porządkowych i prawie wyprzedane noclegi. Hiszpania przygotowuje się na jutrzejsze całkowite zaćmienie słońca. Ostatni raz takie zaćmienie w Hiszpanii można było oglądać w 1912 roku. Władze Hiszpanii apelują jednak do wszystkich o ostrożność ze względu na wysokie i ekstremalne ryzyko pożarów panujące w kraju.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Błażej Kulesza zapraszam. Drugi raz druga. Ewa Swoboda broni tytułu wicemistrzyni Europy wśród najlepszych sprinterek. Na królewskim dystansie 100 metrów do triumfatorki Brytyjki Amy Hunt straciła 0,02 sekundy. Srebrny medal jest pierwszym krążkiem dla naszej reprezentacji podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Iga Świątek za to gra swój turniej życia w Toronto i melduje się w półfinale kanadyjskiego tysięcznika. W nocy polskiego czasu gładko, bo w dwóch setach 6-2, 6-1 w ciągu godziny i 4 minut pokonała Rosjankę Diane Schneider.

0: Pogoda.
1: I słońce, i chmury. Na północy i wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach 18 stopni na północy, 22 maksymalnie w centrum, 27 na południowym wschodzie. Wiatr miejscami nad morzem i na południu dość silny, porywisty.
0: Lato w Radiu Pogoda.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
4: Zygmunt Heizer.
3: Jasia Krup, witamy we wtorek, 11 sierpnia. Mamy 223 dzień roku, do końca roku 142 dni. A do końca astronomicznego lata 42.
4: Lato, znaczy upały odpuściły dzisiaj.
3: Widzę, no i dobrze.
4: W kurtce przyszedłeś.
3: No wczoraj tak też byłem.
4: A, dobrze, bo to
3: 17 stopni w Warszawie o tej porze.
4: No, będzie dużo więcej. Lato trwa, proszę Państwa. Nie zmienia się także to, że najpiękniejsze melodie przed Państwem na dzień dobry. Olgierd Buczek, czy Pani mieszka sama?
5: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

0: jest w lóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawie w długoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Słuchacie Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 12 minut po godzinie 7. Zaglądamy do kalendarza tego dzisiejszego. Dziś imieniny obchodzą Aleksander, Klara, Lilia, Piotr, Włodzimierz i Zuzanna.
1: Wszystkiego najlepszego.
0: Co działo się 11 sierpnia w minionych latach?
1: W 1956 roku na przykład Elvis Presley wydał swój dwustronny singiel. Kojarzą Państwo, to taka mała płyta czarna z taką dużą dziurą w środku. I po jednej, po drugiej stronie fantastyczne
0: miała szybsze
1: piosenki.
0: Obroty chyba. Tak, tak. Longplaye były wolniejsze, a te były szybsze.
1: Tak, i była taka nakładka na gramofon do odtwarzania singli właśnie. No w każdym razie, to była płyta z piosenkami Don't Be Cruel, Hound Dog. Nie tylko od razu trafiła na pierwsze miejsce wszelkich rankingów, ale pozostała tam przez rekordowe 11 tygodni i w dodatku żaden singiel, żadne utwory nie pobiły takiego rekordu przez kolejne 36 lat. Don't be cruel. It's true. You ain't nothing but a hound dog. You cry all the time. No, ja mam ciarki.
0: I jeszcze jedna rocznica muzyczna. W 1969 roku przedstawiciele Motown Records zaprezentowali swój nowy zespół The Jackson 5.
1: To było na takiej branżowej imprezie muzycznej w Beverly Hills. Gospodarzem była już wtedy wielka gwiazda Diana Ross. W ciągu następnego roku grupa Jackson 5 stała się jednym z najważniejszych zespołów w Stanach Zjednoczonych, a to były dzieci, proszę Państwa, gdyż jak czytamy, jej członkowie, Jackie Jackson, jedyny właściwie no, po naszemu pełnoletni, miał 18 lat, Tito Jackson 16, Jermaine Jackson 15, Marlon Jackson 12, a Michael Jackson 11-latek. Dzieciaki. No, ale sława wielka.
0: No i to były wydarzenia z 11 sierpnia.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda i wracamy do najpiękniejszych melodii. Co w 69 robił Bob Marley, nie wiemy, ale teraz na pewno w pogodnym poranku Radia Pogoda wykona swoją piosenkę.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7.21, mamy sensacyjne informacje, proszę Państwa, z Mazur, z Krutyni. Wiedzą Państwo, że z Krutyni pochodzi
1: Krutek.
0: Tak, bocian, którego losy śledzimy od bardzo, bardzo dawna. No i tam się dzieje w tej chwili, prace budowlane trwają, przeprowadzki, wyprowadzki, szczegóły już niedługo. Radio.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Media.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 28 minut będzie godzina 8. Mówiliśmy o tym też, w ogóle mówi się o tym i czyta w internecie i widziałam na własne oczy, że w ubiegłym tygodniu bociany już sejmikowały, więc na dniach będą zbierać się do odlotu albo już odleciały do cieplejszych krajów. Natomiast to, co się dzieje na północy Polski, w jednej małej wsi, w jednym bocianym gnieździe, to tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi.
1: No, mówimy o krótku, którego losy śledzimy od bardzo dawna. Krótek, czyli bocian znaleziony, uratowany przez mieszkańców Krutyni na Mazurach. Odlatuje, przylatuje. W tym roku krótek i jego partnerka doczekali się aż 4 piskląt. No i okazało się, że w starym gniazdu w gnieździe na słupie zrobiło im się za ciasno. No i co? Rodzice wyprowadzili się.
0: Rodzice się wyprowadzili.
1: Rodzice się wyprowadzili, aha, przenieśli się 100 metrów dalej na dach stodoły, no i budują tam nowe lokum. Stare zostawili dorastającej młodzieży, ale mają dzieciaki na oku, pilnują, jak tam pierwsze loty. No i na stodole jest prawdziwy bociani plac budowy, krótek znosi patyki, partnerka również, robota w re. No, jakby wygląda na to, jakby bociania para chciała zakończyć pracę przed odlotem do ciepłych krajów. W Starym Gnieździe było, wiadomo, za mało miejsca. Teraz trwają przygotowania do odlotu.
0: No dobrze, to niech sobie już spokojnie odlatują. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, to jest polski bocian i zachowuje się typowo po polsku, bo to jest bardzo polskie, że rodzice czy dziadkowie zostawiają wnuczętom czy dzieciom mieszkanko, a sami jakoś sobie poradzimy. Nieraz się tak zdarza, prawda?
1: Młodzież trenuje pierwsze loty i niebawem odlecą.
0: No, nawet mi nie mów.
1: Będziemy śledzić.
0: Nawet mi nie mów.
1: Będziemy śledzić.
0: To na pewno będziemy śledzić. Bo krótek przecież ma na sobie nadajnik. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 26 minut. 8, Andrzej Dąbrowski.

0: przyjemnie Państwu gramy od samego rana do samego wieczora i właściwie przez całą dobę. Takie jest Radio Pogoda, to pogodny poranek. Za chwilę Lidia Czarstka z Edwardem Kluczką, później będzie Zbigniew Wodecki z przepiękną, ujmującą piosenką Rzuć to wszystko, co złe. Nasz numer telefonu 22 444 4004. Jak się Państwu dzień zaczyna?
1: Radio Pogoda, Radio Pogoda.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: Została ostatnia reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jak ja lubię tę piosenkę, już o poranku to naprawdę piękne. Przed nami Piotr Szczepanik i żółte kalendarze, ale dzwonią Państwo do nas, jak tam się wstaje rano. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Tym pogodnym, tym oświcie, którzy muszą stać troszkę może mniej pogodnym, ale ja wierzę, że jak się rozruszamy, to uśmiechy wykwitną na naszych buźkach i już będziemy całkiem tylko pogodni.
0: No właśnie, i na pewno tak będzie. Uśmiechamy się od ucha do ucha, myślimy sobie, to będzie piękny, wspaniały, cudowny dzień. No i ruszamy w ten dzień, co?
2: I zaczynamy z uśmiechem.
0: Zawsze. I z najpiękniejszymi melodiami. To żółte kalendarze.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 5 minut będzie godzina 8, już za chwilę wiadomości, a w nich no trochę sensacyjna wiadomość. Ja w sumie pierwsze słyszę, państwo być może już słyszeli. Otóż mój ulubiony Bond nie będzie już nowym Bondem, czyli Daniel Craig już nie zagra nowego Bonda. A kto? Wybory trwają. Więcej o tym w wiadomościach.
1: A ja już w tej chwili zapraszam państwa do udziału w naszej krzyżówce. Nagroda gwarantowana to koszulka Radia Pogoda. Główna nagroda to dzbanek na wodę z limitowanej serii. Już teraz można do nas dzwonić 22 444 4004. Poprosimy o imię i państwa numer telefonu.
0: No i spotkamy się mniej więcej 10 minut po godzinie 8, najwyżej 12. Proszę być z nami.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
3: Dziękuję ślicznie, po ciężkim boju było.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Farm.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Została ostatnia reklama.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
15: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, zabawa z nagrodami i mnóstwo najpiękniejszych melodii przed Państwem w pogodnym poranku. Teraz najważniejsze wiadomości.
16: Możliwe obniżki na stacjach, ale tylko na chwilę. Powiemy czemu. Tajemnicza wieczorna narada liderów koalicji, zwał ją premier. Kto nowym Bondem? Decyzja ponoć wkrótce.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
16: Marcin Krzemiński. Po wielu tygodniach podwyżek kierowcy w końcu mogą liczyć na obniżki cen paliw na stacjach. Niestety tylko na chwilę. Bartosz Kądziołka.
17: W tym tygodniu ceny mają spaść ze względu na zapowiedzi w związku z konfliktem amerykańsko-irańskim możliwego otwarcia cieśniny Ormus, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Rafał Zywert.
18: W przypadku oleju napędowego mogą sięgnąć do 10 groszy na litrze, w przypadku benzyn około 20-30 groszy na litrze.
17: Ale w związku z tym, że rozmowy w sprawie konfliktu się przedłużają, to ceny ropy na giełdzie poszły w górę i na przełomie tego i przyszłego tygodnia to odbije się na cenach na pylonach. Jednocześnie na połowę miesiąca rząd zapowiada powrót rządowych obniżek na stacjach. Wtedy ceny mogłyby spaść o mniej więcej złotówkę, ale nadal nie ma konkretnych decyzji w tej sprawie.
16: Aktualnie za benzynę 95 płacimy średnio 7,51, a za olej 8,16 zł. Za litr oczywiście. Nowe przypadki gruźlicy w Warszawie. Zachorowała pracownica przedszkola i jedno dziecko. W sprawie trwa dochodzenie epidemiologiczne. Wszystkie osoby, które miały kontakt z chorą i wymagają dalszej diagnostyki, zostały objęte badaniami. Co najmniej 132 osoby zginęły, a około 700 zostało rannych. To aktualne tragiczne dane po trzęsieniu ziemi, które wczoraj nawiedziło zachodnią Kolumbię. Wstrząsy między innymi przerwały transmitowaną na żywo mszę w katedrze w Manizales. W zabytkowej świątyni są poważne zniszczenia. Przewróciła się jedna z bocznych wież. Premier Donald Tusk zwołał wieczorem naradę liderów koalicji. Temat spotkania nie został ujawniony, ale odbyło się ono w momencie, gdy coraz częściej z obozu władzy płyną informacje o możliwych zmianach w rządzie. Maciej Kluczka.
8: Jesienią może dojść do rekonstrukcji Rady Ministrów, a według nieoficjalnych doniesień Szymon Hołownia miałby wejść do rządu. Mógłby objąć stanowisko ministra kultury, które jest już w rękach Polski 2050. Paweł Ślis z Polski 2050 komentował to tak.
19: Nic o nas bez nas. Na razie w rządzie ministrem jest Katarzyna Połczyńska-Nałęcz.
8: Hołownia miałby też zostać szefem klubu swojej partii, bo za dużo w nim wzajemnych animozji. Takiego scenariusza nie wyklucza Violetta Tomczak z Polski 2050.
20: Wszystko jest możliwe.
8: Na wczorajszej naradzie liderów koalicji oprócz premiera był Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty. Nie została zaproszona szefowa Polski 2050 Katarzyna Połczyńska-Nałęcz.
16: Do końca roku ma się zakończyć ta siemiec pod tytułem Wybór nowego Bonda. Tak wynika przynajmniej z zapowiedzi producentki Amy Pascal. Na liście zostało już ponoć tylko 5-7 nazwisk aktorów, którzy mogą zastąpić Daniela Craiga. Producentka nie podała konkretnej daty, ale zasugerowała, że fani nie będą musieli długo czekać. Zdaniem Pascal dobrym momentem na ujawnienie nazwiska będzie koniec roku.

0: Pogoda.
1: Deszczu spodziewajcie się na północy i wschodzie. Na termometrach maksymalnie 18 stopni na północy, 22 w centrum, 27 na południowym wschodzie. Wiatr miejscami dość silny i porywisty nad morzem i na południu kraju.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, Zygmunt Heiser.
3: I Jasia Kruk, witamy we wtorek, 11 sierpnia, mamy 223 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 5.13, zachód będzie o 29, a dzisiejszy dzień jest krótszy od najdłuższego o godzinę i 51 minut.
2: Już za chwileczkę nasza zabawa z nagrodami, czyli pogodna krzyżówka Radia Pogoda, a przed godziną 9 będziemy jeszcze mówić o... No, za 3 tygodnie zaczyna się szkoła. To tak trochę o szkole. Proszę z nami zostać, teraz jeszcze przecież są wakacje i grają czerwone gitary.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9 minut po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Ewo.
3: Dzień dobry.
2: Skąd pani dzwoni do nas?
3: Z Wrocławia.
2: A jak się pani...
3: Słonecznego Wrocławia.
2: A, słonecznego, no to pięknie. To już pierwsza rzecz piękna. Jak się pani miewa?
3: A, dziękuję.
2: To już druga rzecz piękna. Mamy dla pani prezent, pani Ewo, od Pogodnego Poranka. Proszę przyjąć granatową koszulkę Pogoda mi w duszy gra, z takim napisem.
3: A, cudnie.
0: Pani Ewo, ja mam pytanie, wypełnia pani nasz diagram, czy tak?
3: Tak, wypełniam.
2: To w takim razie za chwileczkę świetnie. Będzie ważna informacja też dla pani. A dzisiaj jeszcze oprócz tego zagra pani o dzbanek na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda, taki z filtrem specjalnym, żeby móc sobie spokojnie pić kranóweczkę.
0: Pani Ewo, teraz ważna informacja i dla pani, i dla tych wszystkich, którzy diagram wypełniają. Dziś linijka numer 2. Wpisujemy hasło w linijce numer 2. A teraz ważne dla pani informacje dotyczące dzisiejszego hasła. Pani Ewo, dzisiejsze hasło składa się z 7 liter. 7 liter. Kategoria to zakupy w PRL. I teraz będzie zagadka. Na odpowiedź będzie 10 sekund. Wszystko jasne?
3: Tak, jasne.
0: Pani Ewo, oto zagadka. Tak się nazywały kredki, szampon, gramofon i lody. Czas start.
3: I to będzie Bambino.
2: No i pewnie! Świetnie. Jedno słowo, ile pysznych i fajnych znaczeń. Gratulacje serdeczne, pani Ewo.
3: Dziękuję.
0: Ale w ogóle bez tremy, bez większego zastanowienia. Bambino.
2: Tak jest. Świetnie. Ja to gramofon i lody wiadomo. Kredki musiałam sobie przypomnieć, ale też pamiętam. Natomiast zupełnie nie pamiętam, jak pachniał szampon Bambino. Nie wiem,
0: to chyba dla dzieci był szampon, z tego co pamiętam. Bardzo
3: delikatny. W sumie jak się dostało, to było dla wszystkich.
0: A, no tak.
2: Bez wyboru, oczywiście. Bardzo serdecznie dziękujemy, że pani z nami jest. Pani Ewo, życzymy wszystkiego dobrego. No i oczywiście zapraszamy państwa na jutro. Jakby ktoś nie dosłyszał początku zabawy, to powtórzmy, bo więcej powtórek nie będzie. To był wiersz, czyli linijka numer 2 w Pogodnej Krzyżówce i tam trzeba wpisać Bambino. Powodzenia. No i przypominamy, że pod koniec miesiąca, już warto o tym mówić, bo państwo piszą w tej sprawie na poranek@radiopogoda.pl, odgadnięcie tego hasła miesiąca i cała fura nagród dla państwa. A tam między innymi parasolka, koszulka, karty i jeszcze bidon na wodę. Bo trzeba się nawadniać, proszę pamiętać.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 19 minut po godzinie 8. A, bo Państwo pytają, czy po południu też jakiś konkurs, w którym można wziąć udział. No pewnie, że tak. U Moniki Tarki po godzinie 15, a właściwie po godzinie 16.30. Daję słowo. 15 sekund, 5 skojarzeń do jakiegoś słowa i jeszcze trzeba będzie je wytłumaczyć. Ale to bardzo fajny, sympatyczny konkurs.
1: A co tam można wygrać?
0: A, super rzeczy. Właściwie to można dostać prezent, taki sam jak w Pogodnym Poranku, czyli tą koszulkę Pogoda mi w duszy gra, a także butelkę na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda. Taką buteleczkę lekką, fajną, z dzióbkiem biorą Państwo do torebki i nawadniać się można w każdym momencie.
1: Warto, warto. Tym bardziej, że rzecz nie jest zbyt skomplikowana.
0: Zapraszamy serdecznie i bardzo sympatyczny jest program Moniki Tarki od godziny 15. A za chwilę tercet egzotyczny będzie o Izabelo.
2: Radio Pogoda.
3: Z energią.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Napój gazowany Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie wody. 8 plus 4 gratis z kartą Moja Biedronka. A wszystkie lodowe wielopaki 1 plus 1 gratis. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
9: Pora na wakacje.
8: Pora na hybrydę z rabatem.
10: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem, dostępny w dogodnym finansowaniu, lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland,

0: Julio Iglesias, cudnie. Za 29 minut będzie godzina 9, to jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zygmuncie, twój wnusio do której klasy pójdzie teraz?
1: Trzecia.
0: Aha, czyli za rok czwarta. Bo o czwartych klasach chcielibyśmy porozmawiać. W internecie na przeróżnych forach pojawiają się głosy zmartwionych rodziców, zwłaszcza mamuś zmartwionych, ale tatusiowi je też. Właśnie takich dzieci, którzy kończą tę naukę wczesnoszkolną, czyli klasy 1-3, idą do czwartych klas i rodzice martwią się tym, co następuje, że teraz dzieci będą mieć oceny, bo 1-3 to są takie oceny opisowe, tak, że teraz dzieci będą mieć nauczycieli inny od każdego przedmiotu. No i najgorsza rzecz, że dzieci w trakcie przerwy będą musiały zmieniać klasy i będą musiały, przepraszam, że się śmieję troszeczkę, że same będą musiały te klasy znaleźć i same się do nich dostać.
1: No, no i tak, to nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać.
0: Nie, ja myślę, że gdzieś po środku po prostu uspokójmy tych rodziców. Chyba jeszcze państwo pamiętają, jak tu państwo szli do czwartej klasy. No trochę na początku może stresu było, a później... Ale później to było fajne. No dziecko się rozwija i na pewno sobie poradzi i pójdzie za innymi dziećmi, a któreś tam ten gabinet znajdzie. I z jednej pani Jolusi, Ani, Asieńki będzie wiele pań i będą się nazywać od teraz biologica, chemica albo pan histeryk. Sama pamiętam, jak to było. Nic strasznego.
1: Dajmy dzieciom szansę. Dajmy szansę na to, żeby myliły się czasami. Czasami się również przewróciły, bo to wszystko czegoś uczy.
0: Otóż to. Proszę się nie martwić. A poza tym szkoła dopiero za 3 tygodnie.

0: mknie.
1: A to była Halina Kunicka, Pogodny Poranek w Radiu Pogoda. Nie wiem, czy Państwo już zaglądali dzisiaj, poranna sesja mediów społecznościowych. Wczoraj wrzuciliśmy fajne zdjęcie na Facebook i Instagram Radia Pogoda i pani Urszula pisze tutaj w komentarzu, słuchaj Zygmunt. Dzień dobry, lubię słuchać radia w godzinach porannych przy ciepłej kawie. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam przyjaciół na Facebook. No tak, pani Urszulo, to my jesteśmy, kawkę też mamy.
2: Tak, i ja też już mam.
1: Ale masz ciepłą jeszcze? Czy...
2: Jeszcze ciepła.
1: Dobra, no to tak my też jest. Mamy tutaj ciepłą kawę, wszystko jest w porządku. Wrzucimy coś dzisiaj fajnego w media społecznościowe Radia Pogoda, więc proszę tam sukcesywnie zaglądać. No ale tak mniej więcej za godzinkę. Teraz jest 8:39, za chwilę Ewa Ben.
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz? Uczucie pełności.
13: Dobrze. I ostatni.
14: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: mniejszych melodii.
1: Zapraszam.
0: No, to ładnie cię zareklamowaliśmy, prawda?
1: Tak.
0: Nie ma za co 57 zł.
2: A my dziękujemy już za uwagę, Jasia Kruk.
0: Jest Zygmunt Heizer i proszę pamiętać, proszę państwa, jak my jutro zaczniemy dzień,
1: to on się zakończy
0: końcem
2: się
0: świata.
2: Zaćmieniem.
1: No tak. Właśnie, podejrzewam, uważajcie na siebie.
0: Koniec świata.
3: Cieszył mnie, ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duża.

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bardzo słoneczną piosenką Agadu w wykonaniu Saragossa Band rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie przy najpiękniejszych melodiach na lato, a potem usłyszymy Barbarę Rylską w piosence Panna Mania gra na mandolinie. Teraz w Radiu Pogoda posłuchajmy najważniejszych wiadomości.
11: Brakuje dyspozytorów medycznych. Powiemy, gdzie jest największy problem. Jest akt oskarżenia w sprawie wypadku 11-latki w Lublinie. Wrócimy też do meczu Igi Świątek o półfinał turnieju w Toronto.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
11: Marcin Krzemiński. Brakuje dyspozytorów medycznych. Średnia obsada stanowisk w Polsce wynosi 84%. Tak wynika z wyliczeń Ministerstwa Zdrowia. Nieobsadzone miejsca w systemie obciążają dodatkową pracą dyspozytornie, które mają pełną obsadę. Dane wskazują, że co szóste stanowisko w kraju pozostaje nieobsadzone. Ministerstwo Zdrowia alarmuje o problemie i apeluje do wojewodów o wdrożenie działań, by zapewnić odpowiednią liczbę pracowników. Szymon Kępka.
12: Problem mają w Gliwicach, Poznaniu i Szczecinie. Dla dzwoniącego po pomoc oznacza to, że nie ma pewności, że pomoże mu dyspozytor z rejonu zgłoszenia. Takie rozwiązanie jest tolerowane w sytuacjach awaryjnych, ale stało się powszechne przez braki kadrowe. Katarzyna Kopeć-Ziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
13: Gdy dyspozytornie z niepełną obsadą przekazują swoje zgłoszenia innym, obciążają te, które działają prawidłowo. Ministerstwo jest w kontakcie z wojewodami i zwraca uwagę na potrzebę tworzenia warunków sprzyjających pozyskiwaniu i utrzymywaniu wykwalifikowanych dyspozytorów.
12: Jednocześnie resort zdrowia przypomina, że wymogi dla pracy dyspozytorów, na przykład pod kątem stażu, dyżurów i szkoleń, ale rąk do pracy i tak brakuje. Orzech do zgryzienia mają teraz wojewodowie, którzy odpowiadają za system ratownictwa medycznego w każdym województwie. Sprawujące nad wojewodami pieczę MSWiA odmawia komentarza w tej sprawie.
11: Jest akt oskarżenia w sprawie wypadku 11-latki na sali zabaw w Lublinie. Dziewczynka w październiku z wysokości około 2 metrów skoczyła na nie do końca nadmuchaną poduszkę. Doznała poważnych obrażeń kręgosłupa, wymaga rehabilitacji. Oskarżeni to dwaj pracownicy sali zabaw, 23-letni Jan Z oraz 24-letni Dawid S. Grozi im do 5 lat więzienia. Według śledczych nie zapewnili dzieciom odpowiedniego bezpieczeństwa. Oskarżeni nie przyznali się do winy.
14: Ważne dla wybierających się nad morze jest zakaz wchodzenia do wody na kąpielisku Zachód Plaża w Kołobrzegu. Jak informuje Sanepid, doszło tam do przekroczenia norm mikrobiologicznych. Ponad 1800 żołnierzy, 300 jednostek sprzętu wojskowego, 60 samolotów i śmigłowców. W sobotę w Warszawie odbędzie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Pod hasłem Polska Safe podkreśla wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
15: Szanowni Państwo, hasło nieprzypadkowe, ponieważ Safe to jest taki program, który ogromnie wzmacnia potencjał sił zbrojnych, ale przede wszystkim inwestowanie w polskie zakłady przemysłu zbrojeniowego.
14: Według resortu obrony będzie to największa defilada w historii. Tak jak w zeszłym roku zaplanowano też morską część defilady na Zatoce Gdańskiej. Iga Świątek bardzo pewnie wygrała ćwierćfinał turnieju w Toronto z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1. Świątek w pomeczowym wywiadzie przyznaje, że mimo wietrznych warunków na korcie, mecz zapisze się w jej pamięci.
16: W tym turnieju gram lepiej niż w większości innych w tym sezonie. Doceniam możliwość rozegrania kolejnego meczu na tym stadionie. Cieszę się, że tu jestem.
14: O finał Świątek zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną.
17: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
14: 18 stopni maksymalnie na północy, 22 w centrum i w rejonach podgórskich, 27 na południowym wschodzie. Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami chmur będzie jednak przybywać, a na północy i wschodzie możliwe przelotne opady deszczu.
17: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
18: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
19: Lato, lato, lato czeka.
10: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Dziś wczesnym popołudniem dowiemy się, czy wczorajsza zwyciężczyni rozgrywek Funduszów Czasów Pogodowych, pani Elżbieta, dzisiaj utrzyma swoją pozycję lidera. Wcześniej między innymi przypomnimy sobie lato 1954 roku, a za chwilkę dobre wieści dla wszystkich wielbicieli serów. No a teraz, jak zwykle na początek, mam dla państwa kilka najpiękniejszych melodii Saragossy Band, Barbary Rylskiej i zespołu Czerwony Tulipan.
20: Aha!

Piękna piosenka grupy Czerwony Tulipan, który czasami pozdrawia Państwa z Olsztyna na antenie Radia Pogoda. Za chwilkę posłuchamy przeboju Bobiego Wintona Blue Velvet, a teraz obiecane dobre wieści dla wielbicieli serów pełnotłustych. Od razu mówię, że rzecz dotyczy przede wszystkim osób zdrowych. Wygląda na to, że dotychczasowe ostrożne podejście do spożywania serów było całkiem niepotrzebne. Podobnie jak inne zalecenia dotyczące spożywania nabiału w ogóle, mówię wygląda na to, bo badanie, które przeprowadzono na Uniwersytecie w Toronto, było dość niewielkie jak na światowe standardy, więc będą potrzebne jeszcze dodatkowe procedury, ale wyniki brzmią obiecująco. Ilość dziennego spożycia sera nie wpływa znacząco ani na wagę konsumenta, ani na jego procesy trawienne, ani nawet na poziom jego lipidów, co jest ważne dla osób borykających się na przykład z nadciśnieniem. Wręcz przeciwnie, osoby uczestniczące w tym badaniu i spożywające więcej nabiału miały lepsze wskazania ciśnienia krwi, lepiej przyswajały wapń, białka i witaminę D. Dlaczego więc taką wagę przykładano do ograniczania spożycia nabiału? No troszkę dlatego, że ten przetworzony nabiał wskutek procesów produkcyjnych nabywa cech, które mogą szkodzić niektórym osobom. Ale jeżeli rezultaty tego badania zostaną potwierdzone wynikami następnych, podobnych, to zamiast ograniczać spożycie nabiału, należałoby rekomendować jedzenie nabiału, które, że tak powiem, na oczy nie widziało przemysłu mleczarskiego. A więc mleko prosto od krowy, ser i masło tylko robione domowym sposobem, najlepiej oczywiście z chlebem pieczonym w domu. Tak się zastanawiam, czy ktoś jeszcze robi sery albo masło samemu w domu. Albo czy ktoś z Państwa piecze chleb.

Za rok, może dwa, przyjdzie miłość, jak śpiewała Elżbieta Starostecka, natomiast znacznie wcześniej usłyszymy najpiękniejsze melodie na lato Haliny Frąckowiak i Steni Kozłowskiej. Po czym wrócę do tego, o czym rozmawialiśmy sobie podczas któregoś z niedawnych wakacyjnych dni w Radiu Pogoda, czyli do kartek z wakacji. Kiedyś trzeba było je wysyłać do wszystkich krewnych i znajomych, więc poświęcało się na ich pisanie całe popołudnie. A dziś, no o tym za chwilkę, również o tym.

0: reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
8: Została ostatnia reklama.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.

0: Kiedy rozmawialiśmy sobie niedawno o pocztówkach z wakacji, państwo często wspominali o tym, że kiedyś wysyłanie ich z wczasów było niemal obowiązkiem, a dzisiaj to już coraz rzadszy zwyczaj. Ale istnieje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Panie Piotrze, moja rodzina, przyjaciele i znajomi wiedzą, że najlepszym prezentem z wyjazdów różnego rodzaju jest wysłanie do mnie kartki z pozdrowieniami. Kartki są dla mnie i zawsze były piękną pamiątką i niespodzianką w skrzynce pocztowej. Uśmiechem na twarzy, kiedy je czytam. Kartkę czytam kilkukrotnie. Wieszam na tablicy korkowej, stawiam na komodzie lub na szafce nocnej. Takie kartki muszą w tych miejscach pobyć jakiś czas, żeby potem trafić do pudełka pozdrowień i wspomnień i czekać tam na nowe wspomnienia. Chciałabym powiedzieć, że kiedy na święta Bożego Narodzenia dostałam kartkę z życzeniami napisanymi odręcznie, byłam bardzo wzruszona. To Radio Pogoda napisało do mnie te piękne życzenia. Kartka wisi na honorowym miejscu razem z kalendarzem i magnesem Radia Pogoda. Myślę, że wróci Pan jeszcze, Panie Piotrze, do tematu kartek, pocztówek, czyli do kółek. Pozdrawiam, Basia Zuksynowa.
0: Wzajemnie pozdrawiam, Pani Basiu. Mówi Pani, że najlepszy prezent przywieziony czy przysłany z wakacji to pocztówka od znajomych i rodziny. Zacząłem się zastanawiać, co dla mnie byłoby takim najlepszym prezentem przysłanym albo przywiezionym z wakacji i wyszło, że lokalne przyprawy. Chyba właśnie one najbardziej by mnie ucieszyły. A co Państwo lubią dostawać od krewnych i przyjaciół z wakacji? Może jest coś takiego? Proszę się tym podzielić z Radiem Pogoda.

W Radiu Pogoda słuchaliśmy duetu Barbra Streisand Barry Gibb. Piosenka Guilty pochodzi z roku 1980. Za chwilkę sięgniemy troszkę głębiej w przeszłość, żeby posłuchać Czesława Niemena, jego piosenki Czas jak rzeka, a później Zofii i Zbigniewa Framerów w utworze Gdy masz mi coś do powiedzenia. Radio.

0: I remontować. Pełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe. Skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj. Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
2: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Została ostatnia reklama.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

oczy błyskną. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
3: Dziękuję ślicznie, po ciężkim boju było.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu.
4: Fundusz czasów pogodowych.
1: Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
2: Nie było ciebie tyle lat, Krystyny Giżowskiej, i umówiłem się z nią na 9 w wykonaniu Zbigniewa Kurtycza. Zabrzmią za kilka minut w Radiu Pogoda, to będzie zaraz po najważniejszych wiadomościach, których będziemy słuchać właśnie teraz.
13: Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę, kolejne ofiary. Potem o rosnącej liczbie zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu i o sukcesie Ewy Swobody.
14: Już mi oczy się pocą.
13: Emocje mocne, bo mowa o srebrze Mistrzostw Europy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
13: Marcin Krzemiński. Koniec akcji ratunkowej po nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Służby ugasiły już wszystkie pożary, które wybuchły po ostrzałach Zaporoża i Kijowa. Nie żyje 6 osób. Rosyjskie rakiety zniszczyły osiedle mieszkaniowe i szpital dziecięcy w ukraińskiej stolicy. Jak informują ukraińskie służby, Rosjanie w nocy do ataku użyli ponad 100 dronów i 20 rakiet balistycznych. Bezzałogowce zostały unieszkodliwione, ale wszystkie rakiety doleciały do celu. Przez powstanie Centrum Serwisowego Śmigłowców Apache Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi podwoją zatrudnienie, mówi premier Donald Tusk. Dziś zakłady podpisały kontrakty offsetowe z Boeingiem, które umożliwią powstanie centrum. Premier zapowiedział też, że w najbliższych dniach finalizowane będą kolejne kontrakty, w tym te na polskie zestawy przeciwrakietowe Piorun, mające opiewać na około 7 miliardów złotych. Nie do władzy, problemy z koncentracją, zmiany osobowości to tylko niektóre z długotrwałych skutków przechorowania kleszczowego zapalenia mózgu. Przypadków choroby przybywa. Do połowy tego roku zapalenie zdiagnozowano w Polsce u prawie 1000 osób. To tyle, ile przez cały rok ubiegły, mówi profesor Joanna Zajkowska, zakaźniczka ze Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
15: Te kleszcze zawsze były i są, natomiast zwiększa się liczba zakażonych kleszczy i tutaj tej świadomości tutaj nie ma. Że tych zachorowań jest więcej.
13: Na chorobę jest od lat szczepionka. W Polsce korzysta z niej kilka procent osób, głównie z określonych grup zawodowych, na przykład leśników. Szczepienie nie jest refundowane. By było skuteczne, należy przyjąć 3 dawki. Koszt jednej to minimalnie 100 zł. Węgierski parlament wybierze dziś nowego prezydenta kraju. Jedynym kandydatem jest Andrzej Baka, były prezes Sądu Najwyższego. Do złota zabrakło centymetrów, ale i tak Ewa Swoboda udowodniła, że jest jedną z najlepszych sprinterek. Obroniła tytuł wicemistrzyni Europy, wywalczony przed 2 laty. To pierwszy medal dla Polski na mistrzostwach Starego Kontynentu, jakie trwają w angielskim Birmingham. Błażej Kulesza.
16: Do ostatniej konkurencji pierwszego dnia polscy kibice musieli czekać na dobre wieści z Alexander Stadium, ale było warto. Swoboda zaczęła piorunująco. Dopiero na ostatnich metrach ku uciesze gospodarzy dogoniła ją Brytyjka Emmy Hunt. O złocie zadecydowały ułamki sekund, a dokładnie 200.
17: Bardzo się cieszę, że... No i zaczynam o tym mówić, już mi oczy się pocą. Bardzo się cieszę, że zdobyłam srebrny medal.
16: Mówiła dziennikarzom wyraźnie wzruszona Ewa Swoboda. Dla Polki to nie koniec sezonu, bo przed nią już za chwilę start w memoriale Kamili Skolimowskiej.
17: Nie mówię tutaj o tym, że pobiec te 10.96 na memoriale Kamili Skolimowskiej, ale jeszcze jest jeden cel. Jak go spełnię, to ci powiem.
16: Tym niespełnionym marzeniem jest pobicie rekordu Polski. Ten należy do innej Ewy. Ewy Kasprzyk wynosi 10.93
13: i ma już 40 lat.
1: Pogoda.
13: Nie zabraknie i słońca, i chmur. Na północy i wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie 18 stopni na północy, 22 w centrum, 27 na południowym wschodzie. Nad morzem i na południu okresami dość silny i porywisty wiatr.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
18: Lato, lato, lato czeka.
2: Wracamy do najpiękniejszych melodii na lato po wiadomościach o 11. Usłyszymy Krystynę Giżowską, Zbigniewa Kurtycza i The Carpenters, a potem wrócę do pamiątek z nie naszych wakacji, czyli do tego, co oprócz pocztówek najbardziej lubią Państwo dostawać od krewnych i znajomych, kiedy oni są albo już wrócą z wakacji. A w cyklu Pogodne Lato dzisiaj przypomnę kilka wydarzeń lata roku 1954. Piotr Sforakowski, dzień dobry.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: The Carpenters w Radiu Pogoda. Za chwilkę usłyszymy Marylę Rodowicz, a teraz wróćmy do tego, co Państwo lubią dostawać od krewnych i znajomych, kiedy oni wyjadą na wakacje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Panie Piotrze i witam serdecznie słuchaczy Danka Sosnowca. Kilka lat temu z Bułgarii moja córka przywiozła mi taki bardzo mały dzwoneczek. Tak mi się spodobał, zawiesiłam go w miejscu centralnym w kuchni. Ja mówię, a to ten dzwoneczek niech sobie wisi. Tak pomyślałam, że właściwie oni tak często podróżują w różne strony, dlaczego nie mogą mi przywozić właśnie z tych miejsc takich dzwoneczków małych, ozdobnych. No i uzbierała się, już powiem, no kilkanaście takich dzwoneczków mam, kolekcja ładna, fajnie to wygląda, moje oko cieszy, więc zaczęłam zbierać dzwoneczki. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam Pani Danusiu, a może i Państwo mają taką kolekcję, która zaczęła się od rzeczy podarowanej przez rodzinę albo znajomych, bo wrócili z wakacji i stwierdzili, że to będzie świetny prezent dla Państwa.

0: gdzie?
1: Ananasku.
2: Biedroneczki są w kropeczki, jak śpiewali Danuta Rin i Bogdan Czyżewski. Za chwilkę posłuchamy Andrzeja Dąbrowskiego, a po piosence Jacka Skubikowskiego zajmie nas lato sprzed ponad 70 lat.
3: Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.

0: pogodne lato.
1: Roku 1954.
0: Z radiem Pogoda.
1: Dziś zacznę od końca. Na początku września na ekrany kin świata wszedł piękny film Federico Felliniego La Strada. Właśnie słuchamy fragmentów ścieżki dźwiękowej z tego filmu napisanej przez Nino Rota. 19 lipca ukazał się debiutancki singiel Elvisa Presleya That's All Right.

0: Natomiast 30 czerwca Polacy mogli obserwować całkowite zaćmienie Słońca.
1: Już na kilka tygodni wcześniej przybyły na Suwalszczyznę specjalne ekspedycje polskich uczonych i rozłożyły obozowiska, przygotowując się do badań naukowych podczas zaćmienia. Śledzi przygotowania okoliczna ludność, ale zdarzają się wszędzie nieufni. Może to jednak koniec świata. W kilku punktach rozlokowały się specjalne ekipy, które obserwować będą zachowanie się ptaków i zwierząt. Krowy zachowały się, można powiedzieć, rzeczowo. Masowo udały się do obory. Ściemnia się, widocznie czas do domu. Kokut musiał tego dnia wykonać podwójną normę wieczornego piania. No a koło godziny drugiej, jak Polska długa i szeroka, wszyscy patrzyli w słońce przez okopcone szkielka. Tysiące czarnych nosów były zupełnie nieprzewidzianym przez naukę i medycynę efektem zaćmienia. Nie minęły dwie minuty i już rąbek słońca ukazał się z przeciwnej strony. Reportaż z następnego zaćmienia pokażemy widzom kroniki za kilkaset lat.
0: No ale prawie całkowite zaćmienie mogliśmy obserwować w 1999 roku.
2: Pogodne lato z Radiem Pogoda.

Jeśli mają dzisiaj Państwo jakąś okazję do świętowania, to proszę bardzo, Edward Hulewicz, zawsze aktualny. Za chwilkę kolejne najpiękniejsze melodie na lato usłyszymy w piosenkach Olgierda Buczka i Teresy Tutinas.

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Została ostatnia reklama.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Diohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Została ostatnia reklama.
9: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
4: Reklama.
10: Wakacje z blondynką Macieja Kosowskiego i Cisa Ra duetu Albano i Romina Power. Te najpiękniejsze melodie usłyszymy w Radiu Pogoda już za kilka minut, bo teraz mija 13, a to przecież pora na nasze najważniejsze wiadomości.
11: MSZ o sytuacji Polaków po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Nauczyciele szykują się do protestu przed 1 września. Nie lada atrakcja dla turystów i mieszkańców w Trójmieście, czyli próba generalna morskiej parady.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
11: Miriam Lipińska. Nie ma informacji, by w trzęsieniu ziemi w Kolumbii ucierpieli Polacy, podało MSZ, dodając, że w systemie Odyseusz zarejestrowanych jest blisko 40 osób. Według najnowszych informacji w kataklizmie zginęły co najmniej 132 osoby, a około 700 zostało rannych. Władze ogłosiły w kraju stan wyjątkowy. Trzęsienie o magnitudzie 7,4 nawiedziło zachodnią Kolumbię wczoraj. Tuż przed pierwszym dzwonkiem w szkołach 31 sierpnia nauczyciele rozpoczną akcję protestacyjną, bo rząd odrzucił ich postulaty dotyczące podwyżek pensji i zamiast oczekiwanych 15% zaproponował zaledwie 3% podwyżki. Zdaniem wiceprezeski Zarządu Głównego ZNP Urszuli Woźniak to nie jest żadna podwyżka.
12: Słowo podwyżka dla nauczyciela to jest obraźliwe w tym momencie.
11: Dlatego 31 sierpnia nauczyciele zjadą do Warszawy, by manifestować przed kancelarią premiera. Limity godzin pracy i wynagrodzeń medyków mogą wydłużyć kolejki do poradni i na badania, alarmują lekarze. Po aferze w Szpitalu Południowym resort zdrowia chce wprowadzić maksymalną stawkę godzinową dla lekarzy na poziomie 240 zł. Medycy nie będą też mogli pracować dłużej niż 320 godzin miesięcznie. Będą problemy z ułożeniem grafików, zabiegi będą przekładane, a małe placówki nawet zamykane, przewiduje prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, dr Dariusz Samborski.
13: Część kolegów uzna, że tą aktywność będzie mogło zawiesić. Dyrektorzy czy szpitale, szczególnie powiatowe, nie będą mogły obsadzić dyżurów.
11: Przepisy są konsultowane, wejdą w życie jesienią. Ciąg dalszy utrudnień na lotnisku w Katanii we wschodniej części Sycylii, jednym z najważniejszych na włoskiej wyspie. Z powodu wzmożonej aktywności wulkanu Etna i chmury z pyłem wulkanicznym w atmosferze, samoloty nadal nie mogą tam lądować, z kolei odloty są ograniczone do jednego pasa. Dyrekcja lotniska zaapelowała do pasażerów, by skontaktowali się z liniami lotniczymi, zanim ruszą na lotnisko. Wracamy do kraju. Kolejny niedźwiedź zginął po kolizji z samochodem. Do zdarzenia doszło w Zakopanem w niedzielę wieczorem. Młode zwierzę wbiegło na jezdnię wprost przed nadjeżdżające auto. Niedźwiadek zginął na miejscu. Kierowcy samochodu nic poważnego się nie stało, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
14: Strażnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, zabrali martwego niedźwiedzia do dalszych badań. Będą oceniali jego dokładny wiek, czy już wcześniej był zidentyfikowany przez Straż Parku. Co jest chyba najbardziej przykre w tym wszystkim, to, że jest to już drugi niedźwiedź, który ginie pod kołami samochodów w przeciągu 2 tygodni.
11: Dlatego zakopiańska policja apeluje do turystów o ostrożną jazdę, szczególnie w pobliżu lasów. I na koniec Gdynia i przedsmak sobotniej parady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dziś po południu o 15.30 zaplanowano próbę generalną morskiej części wydarzenia. Okręty będzie można obserwować wzdłuż Trójmiejskiego Wybrzeża. Najlepiej podziwiać je z miejskiej plaży w Gdyni i z Nabrzeża Pomorskiego. W próbie generalnej weźmie udział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
8: Pogoda.
11: Mamy ochłodzenie. Dziś na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu, przez 21 na Podlasiu i w Wielkopolsce, 23 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 25 na Podkarpaciu i Opolszczyźnie. Do tego w całym kraju przeważnie słonecznie. Więcej chmur i przelotny deszcz tylko na północy.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
15: Lato, lato, lato czeka.
10: Wracamy do najpiękniejszych melodii na lato. Teraz usłyszymy przeboje Macieja Kosowskiego, duetu Albano i Romina Power oraz Janusza Gniatkowskiego, a potem wrócimy do pocztówek, od których zaczęliśmy w ogóle temat wakacyjnych upominków dzisiaj, a później jeszcze wrócę do domowego wytwórstwa Nabiału i nie tylko. Piotr Sworakowski, dzień dobry.

0: to nawet pasuje ta piosenka jako pocztówka z Indonezji. Janusz Gniatkowski w Radiu Pogoda. Pani Basia zadzwoniła kilka dni temu, żeby opowiedzieć o pocztówkach, które dostaje z wakacji od swoich bliskich, po czym opowiedziała, jak te pocztówki pokonują pewną drogę w jej mieszkaniu, by w końcu wylądować w pudełku z pamiątkami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Piękny, wzruszający temat, te pocztówki. Piękna wypowiedź pani, która opowiedziała o swoich pocztówkach i pięknie powiedziała drogę, jak odbiera ze skrzynki z wróceniem. Emocje były wspaniałe, aż do włożenia do pudełka. I jako wieloletni kolekcjoner pocztówek tak się utożsamiłem z panią właściwie, że było to bardzo, bardzo miłe dla mnie. Natomiast składanie w pudełko to dla mnie troszeczkę jest obcy, bo ja od wielu lat zapełniam albumy.
0: No, no tak.
1: To jest łatwość wtedy dostępu, przeglądania, zabawy, pokazywania i tak dalej. Także polecam, ale bardzo serdecznie panią pozdrawiam. Bardzo pięknie pani o tym swoim hobby powiedziała, które znam z własnego doświadczenia. Serdeczności, Waldek z Konstancina.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Waldemarze. Pani Basiu, słyszała pani pozdrowienia od pana Waldemara? No właśnie. I pocztówki, i inne pamiątki z wakacji na pewno jeszcze wrócą w Radiu Pogoda i wszyscy wiemy dlaczego, ale niewiele osób jeszcze chce o tym mówić.

Filipinki w Radiu Pogoda. Za chwilkę wracamy do najpiękniejszych melodii na lato. A teraz tylko przypomnę, że co rano, chwilkę po 8:00, Państwo rozwiązują pogodną krzyżówkę z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Można po prostu zadzwonić i wziąć udział w rozgrywkach i jeżeli się prawidłowo odgadnie hasło, dostać koszulkę Radia Pogoda oraz dzbanek z filtrem do wody z naszej limitowanej kolekcji, a można też spróbować odgadnąć całe hasło krzyżówki pod koniec miesiąca, zgarnąć cały zestaw pogodnych nagród. W ten sposób, wśród których jest też koszulka oraz między innymi kartę do gry, parasolka

0: pod którą zawsze jest jaśniej. No, ale wtedy trzeba się liczyć, że konkurencja będzie większa. O.
1: Autopromocja.
2: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
3: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
4: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
3: Asia Kruk
4: i Zygmunt Heiser.
2: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
3: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
4: uśmiechnij się.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Reklama.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi.

0: wrócę teraz do mojego pytania sprzed 11. Oto, czy państwu zdarza się robić samemu ser, masło albo chociaż chleb? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałam się pochwalić, że od 3 lat piekę sama chlebek i jest to chlebek na zakwasie. No. Raz w tygodniu piekę ten chlebek i ten chlebek jest ze słonecznikiem, z siemieniem lnianym. I na tydzień właśnie mam taką porcję, że jednorazowo wypiekam 3 bochenki. Ojej. I zachowuję ten chlebek świeżość.
0: Tak, tak.
1: I ja bardzo dobry jest. Polecam.
0: Wzajemnie pozdrawiam i zazdroszczę domownikom. Tak pani o tym powiedziała, że poczułem zapach tego chleba. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że już nie pamiętam, kiedy kupowałam chleb i bułki w piekarni. Sporo czasu piekę sama na zakwasie. Twaróg kiedyś robiłam i raz zdarzyło mi się robić masło, ale to przeszło. Pozdrawiam.
0: Również pozdrawiam. No właśnie ciekawe, dlaczego ten nabiał się skończył. Ale o tym pewnie jeszcze będzie okazja porozmawiać. Teraz pomedytujmy chwilę razem ze skaldami i wiejskim listonoszem.

0: Magda Umer i może tęsknoty, którą pani Magda umiała przekazać jak nikt inny chyba. Za chwilkę w Radiu Pogoda posłuchamy najpiękniejszych melodii Tony'ego Orlando i Andrzeja Piszczotowskiego. Od 14 państwa pogodnym popołudniem zajmie się Monika Tarka. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: bilet na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: Cii, to nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Katarzyna Pakosińska pozdrawia serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości

rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

w kieszeniach zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy.

0: Reklama. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
4: Pora na wakacje.
3: Pora na hybrydę z rabatem.
5: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.
11: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a ja zapraszam na pogodne letnie popołudnie. Za chwilę zaczniemy od piosenki Malowany Dzbanku Heleny Wądraczkowej, ale na razie wiadomości. Jest 14.
12: Będą obniżki na stacjach paliw, ale tylko chwilowe. Na Ukrainę wrócą szczątki kolejnego dowódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów. PKP Intercity doczepi wagony do pociągów nad morze i w góry w ten weekend.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
12: Miriam Lipińska. Jest szansa na obniżki cen paliw na stacjach. W tym tygodniu benzyna i olej napędowy mają potanieć o 10-30 groszy za litr. To po zapowiedzi otwarcia cieśniny Ormus, kluczowej dla transportu ropy naftowej. Ale ropa na rynkach znów drożeje, więc już na przełomie tego i przyszłego tygodnia ceny na stacjach też wzrosną. Do stałego obniżenia cen potrzeba decyzji rządu i powrotu pakietu CPN, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
14: Obniżka w przypadku diesla średniego poziomu cen się aby blisko złotówki, natomiast w przypadku benzyn te ceny mogłyby spaść nawet złoty 20.
12: Tyle, że rząd nadal nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7 zł, 51 groszy, a za olej 8 zł, 16 groszy. W Łodzi będzie serwisowana flota 96 zamówionych przez Polskę śmigłowców Apache w najnowocześniejszej wersji, zdolnej m.in. do kontrolowania dronów na polu walki. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 i koncern Boeing podpisały dziś umowę w sprawie stworzenia w Łodzi największego w Europie autoryzowanego centrum serwisowego tych maszyn, mówi wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
15: Ono będzie służyło w pierwszym kroku dla zakupów Polski, ale w kolejnych krokach dla zakupów czynionych przez inne kraje. Polska chce być hubem dla amerykańskich firm zbrojeniowych w Europie.
12: Polska będzie miała drugą po Stanach Zjednoczonych największą flotę śmigłowców Apache na świecie. Zmiany w rządzie. Premier ogłosił, że dotychczas czasowy minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek przejdzie do innych zadań, a jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, dotychczasowa szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Ukraina ściąga do kraju szczątki dowódców organizacji ukraińskich nacjonalistów. Po majowej ekshumacji i ponownym pochówku Andrija Melnyka, przywódcy kolaborującej z Niemcami frakcji OUN, teraz na Narodowym Cmentarzu Wojskowym pod Kijowem ma odbyć się ponowny pochówek pierwszego przywódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów, Jewchena Konowalca. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ekshumowane w Holandii szczątki Konowalca zostaną wkrótce sprowadzone na Ukrainę. Rośnie tragiczny bilans wczorajszego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Najnowsze dane to 164 ofiary śmiertelne, co najmniej, bo cały czas trwa akcja ratunkowa w gruzach budynków, więc liczba zabitych może jeszcze wzrosnąć. I na koniec wracamy do kraju. Będzie dodatkowa pula biletów na pociągi nad morze i w góry. Od czwartku do poniedziałku PKP Intercity do doczepi dodatkowe wagony do swoich najpopularniejszych pociągów. Więcej miejsc będzie m.in. do Zakopanego, Krynicy Zdroju i Krakowa. Zyskają też pociągi jadące z południa kraju nad morze, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
4: Wyjątkowo długie będą pociągi Jantar, Neptun i Poseidon. Każdy z nich będzie liczył 14 wagonów, a na wybranych trasach pojadą również podwójne składy Pendolino, czyli 400 metrów pociągu, który może jednorazowo zabrać ponad 800 pasażerów.
12: Takie składy pojadą m.in. na trasach Warszawa-Kraków, Kraków-Warszawa-Trójmiasto-Kołobrzeg czy Kołobrzeg-Zakopane.
13: Pogoda.
12: Dziś w całym kraju pochmurno z przejaśnieniami. Przelotny deszcz możliwy tylko na północy, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu, przez 21 w Wielkopolsce i na Podlasiu, 23 na Lubelszczyźnie i Mazowszu, do 25 na Podkarpaciu i Opolszczyźnie.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
10: Lato, lato, lato czeka.
11: 4 minuty po 14. Witam i zapraszam na wspólne pogodne popołudnie. Ta piosenka Haliny Kunickiej pojawi się przed godziną 15 w całości na naszej antenie. Wszyscy będziemy mogli sobie ją pośpiewać i przypomnieć wspaniałe letnie słowa. No właśnie, bo trwa lato, proszę Państwa, i to takie piękne lato. Dzisiaj możemy spokojnie o tym mówić, że to lato dzisiaj celebrujemy. A kto z Państwa pozdrawia nas na początek tego pogodnego popołudnia?
16: Dzień dobry, Pani Moniko. Dzień dobry. Ja chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy, życzyć pięknego popołudnia z Radiem Pogoda. Pozdrawiam.
11: Ja również pozdrawiam i dziękuję.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: dzień.
1: Piosenka pełna optymizmu, stare dobre małżeństwo, bo każdy nowy dzień może oznaczać nowy początek i każdy kolejny dzień może być szczególny. To tylko od nas zależy tak naprawdę, co szczególnego w tym dniu wyróżnimy. Zresztą o tym jest też telefon od Państwa.
2: Dzień dobry, Pani Moniko.
1: Dzień dobry.
2: Tu Roman z Klubu Pogodnych Ludzi. Właśnie dzisiaj obchodzimy wspólnie papierowe gody. Rok temu, 11 sierpnia, przyjęła nas Pani, mnie i Janka do Klubu Pogodnych Ludzi. Pamiętam to jak dziś. Szkoda, że do tej pory nie było okazji porozmawiać. Ale mimo wszystko pozdrawiam Panią z Jankiem gorąco i serdecznie. I zapewniamy, że Radio Pogoda ma w nas wiernych słuchaczy. Pozdrawiam ciepło.
1: Ja też pozdrawiam, bardzo się cieszę. Wszystkiego najlepszego z okazji naszej wspólnej rocznicy. A Klub Pogodnych Ludzi oczywiście cały czas otwiera drzwi dla Państwa. Tworzymy paczkę przyjaciół Radia Pogoda, a ja daję Państwu legitymację członkowską naszego klubu i radiopogodową przypinkę. Czekam na Wasze zgłoszenia na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl, ale jak Państwo chcą, to można też zadzwonić pod nasz numer 22 444 4004 i po prostu zgłosić chęć bycia w Klubie Pogodnych Ludzi. Michał i Mathieu teraz w Radiu

0: zdaniem ten nasz Big Beat był naprawdę fajny. Niebiesko-czarni Jada Rusowicz, nie pukaj do moich drzwi. A już za kilka minut, ponieważ państwo prosili, żeby częściej ta piosenka się pojawiała, bo przecież lato niebawem się kończy. Lato czeka Haliny Konickiej w całości już za kilka chwil. Ale wcześniej jeszcze telefon od pana Waldka. Tak a propos odnajdywania tej pogody w sobie.
1: Chciałbym się podzielić taką refleksją, która mnie nachodzi, czytając wiersz pani Joanny Kulmowej. O co się może modlić włos posiwiały, żeby go ciemne włosy nie wyśmiewały? Nie, to jest modlitwa prosta i łatwa. Dziękuję, Panie Boże, dziękuję, że mam w sobie tyle światła, serdeczności. Waldek z Konstancina.
0: Dziękuję pięknie, czyli czytają państwo wiersze, słuchając Radia Pogoda. No właśnie, co jeszcze robicie, słuchając Radia Pogoda? 22 444 40 04 to nasz numer.
2: Autopromocja.
3: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
4: Weźmiemy tylko nam, lecz tak i dwa.
3: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja.
3: Radio Pogoda.

0: wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
2: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.

0: francuska gwiazda piosenki lat 60. i 70. Nicoletta i Mamy Blue na antenie Radia Pogoda. A państwo dzwonią.
1: Pierwszy raz się dostąpiłem do Radia Pogoda. Bardzo ładnie gracie, podoba mi się wasza muzyka.
0: To była wiadomość od pana Henryka, oczywiście z naszej automatycznej sekretarki. Panie Henryku, no proszę dzwonić częściej i zostawiać więcej wiadomości na różne tematy. A ja dzisiaj pytam, co państwo robią teraz, słuchając Radia Pogoda, w czym wam towarzyszymy, gdzie nas słuchacie? 22 444 40 04. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani Moniko. Siedzę w fotelu, którego nazywam leniwcem, bo jak usiądę, to mi się nie chce spać. Wiatrak mi wieje, radio gra, rozwiązuje krzyżówkę. Czego mi więcej potrzeba? Waszego radia tylko i wyłącznie, no, którego właśnie słucham. Jestem całym sercem z panią Leokadia z Warszawy.
0: I nawzajem. Dziękuję pani Leokadia. No proszę, czyli można słuchać Radia Pogoda i rozwiązywać krzyżówkę. Przypominam przy okazji o pogodnej krzyżówce, którą rozwiązujemy wspólnie w pogodnym poranku.

0: Helena Majdaniec i polska wersja Walking Back to Happiness, czyli 4 mile za piec. A gdzie państwo słuchają Radia Pogoda i co robicie słuchając najpiękniejszych melodii?
1: Dzień dobry pani Moniko,
0: dzień dobry
1: słuchaczom. No pani Moniko, ja teraz jadę już do domu, bo pracuję szczęśliwie do 14:30. Oczywiście was słucham od wyjścia z domu do pracy, teraz też. Mam w planach wyjście na rower i wy też będziecie mi towarzyszyć. Miłego dnia. Pozdrawiam. Kasia.
0: Pozdrawiam pani Kasiu. Bardzo fajny plan na dzisiejszy dzień. A propos najpiękniejszych melodii, które będą wam towarzyszyć jeszcze do godziny 15, to posłuchamy Del Shannona i jego Runaway. FBM, jak człowiek uparty, będzie też jej portret Bogusława Meca.
2: Radio Pogoda.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: U

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Została ostatnia reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Reklama.
9: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: to promocje.
1: Robisz zdjęcie z białym misiem i zagryzasz oscypka. Wiesz, że jesteś w polskich górach. Słyszysz skaldów.
2: Coraz góry krzyknie.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: Jorku. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: Cii, to nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
3: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Reklama.
4: W Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie na lato. Niedługo Serca Gwiazd, Haliny Frąckowiak, czy jadą wozy kolorowe, Maryli Rodowicz. Ale na razie wiadomości. Jest 15.
5: Premier o aferze z rozdzielaniem środków dla powodzian. Od dziś ważne zmiany dla chorych onkologicznie. A potem o rozwodzie po polsku. Zerkniemy w dane GUS-u.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
5: Miriam Lipińska. Premier Donald Tusk zapowiada rozliczenie afery wokół przekazywania pieniędzy dla powodzian na Dolnym Śląsku. Według ustaleń Wirtualnej Polski wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i zarazem działaczka KO przekazała 4,5 miliona złotych firmom, które w ogóle nie ucierpiały w wyniku powodzi. Pieniądze miały trafić do firmy męża wiceprezes i firmy z miejscowości, w której mieszka.
6: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian, bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty, nie do zaakceptowania. Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli, jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje.
5: Sprawie rozdzielania pieniędzy dla powodzian przegląda się już prokuratura, a także od kilku miesięcy CBA. Wiceprezes agencji Anna Konieczyńska została zawieszona w prawach członka KO. Od dziś zaczyna działać karta eDILO, czyli elektroniczna wersja karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Zastępuje rozproszone dotąd systemy, w których dane dotyczące leczenia krążyły pomiędzy różnymi programami i papierową dokumentacją. Tomasz Fęska.
7: Karta eDILO to ułatwienie dla pacjentów, ale też dla systemu opieki zdrowotnej, bo usprawnia obieg informacji o chorym, mówi wicenaczelna rynku zdrowia Agata Szczepańska.
8: Pacjent nie będzie musiał już nosić ze sobą wszędzie tej karty i pilnować, żeby ona zostawała wypełniona na wszystkich etapach, więc zakładam, że i dla lekarzy łatwiejsze będzie jej wypełnianie, no i pacjent też będzie miał łatwiejszy podgląd.
7: Co ważne, bez eDILO Narodowy Fundusz Zdrowia nie rozliczy leczenia onkologicznego i to jest dobra wiadomość.
8: W praktyce bardzo często się zdarzało, że ona była wystawiana na zdecydowanie zbyt późnym etapie, bo ona jest po to, żeby szybko postawić diagnozę i żeby ułatwić proces leczenia.
7: Na razie z systemu eDILO skorzystają specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego, a dopiero od 1 października kartę w formie elektronicznej będą mogli wystawić wszyscy uprawnieni lekarze.
5: Salmonella potwierdzona u 15 kuracjuszy ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Zakażenie potwierdziły badania. Pierwsze osoby z objawami zatrucia zgłaszały się do personelu placówki 2 sierpnia. Od weekendu chorych już nie przybywa. W ośrodku przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń, chorych odseparowano, a posiłki są dostarczane do pokojów. Jest śledztwo w sprawie publikacji nagrań z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego w śledztwie w sprawie dwóch wież. Nagrania pojawiły się w mediach pod koniec lipca. Kaczyński miał w śledztwie status świadka. 2 tygodnie po jego przesłuchaniu prokuratura umorzyła sprawę wobec braku znamion czynu zabronionego. Średnio po 15 latach małżeństwa, zwykle z inicjatywy kobiet. Tak wyglądają rozwody po polsku. Z danych GUS-u wynika też, że w miastach liczba rozwodów jest 3-krotnie wyższa niż na wsiach. Częściej pozew rozwodowy składają kobiety, mówi Katarzyna Góral z GUS-u.
9: Dominującą przyczyną ich rozwodu, odpowiedzialną za prawie 60% rozpadu małżeństwa, jest niezgodność charakterów. Na kolejnych miejscach plasują się niedochowanie wierności oraz alkoholizm.
5: 85% rozwodów jest orzekanych bez wskazania winnego rozpadu małżeństwa.
1: Pogoda.
5: Parasole przydają się dziś tylko na północy kraju, w pozostałych regionach niebo się chmurzy, ale padać nie powinno. A na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu, przez 21 w Wielkopolsce i na Podlasiu, 23 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 25 na Opolszczyźnie i Podkarpaciu.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
10: Lato, lato. lato, lato czeka.
4: 4 minuty po godzinie 15, a ja dzisiaj pytam się was, co robicie słuchając Radia Pogoda. Dzwonią państwo pod numer 22 444 4004, a ja odbieram. Dzień dobry.
11: Witam pani Moniko, jak miło panią słyszeć.
4: I nawzajem.
11: Jestem cały czas waszą słuchaczką.
4: Cieszę
11: od wielu, wielu lat. A Radio Pogoda dzisiaj, po prostu jestem szczęśliwa, bo robię pierogi. Pierogi i słucham Radia Pogoda. To jest coś pięknego. Pozdrawiam.
4: A ja też pozdrawiam i życzę smacznego.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

chwilę w Radiu Pogoda popłynie piosenka Erika Carmena. Dzisiaj 77. rocznica urodzin tego amerykańskiego gwiazdora muzyki pop, właściwie power pop, jak nazywało się tego typu muzykę, czyli taka muzyka pop, która dodaje nam sił i energii, energetyzuje. No, można wymienić dwa wielkie przeboje w jego karierze, które zna cały świat. Jedno z nich to... która pojawiła się w filmie Dirty Dancing i zrobiła ogromną karierę, chociaż sam twórca, czyli Eric Carmen, powiedział, że ten utwór akurat powstał bardzo prosto i właściwie napisał go wtedy, kiedy nie miał nic do roboty, więc napisał go z nudów. A druga piosenka, i jej teraz posłuchamy, w jego karierze, to tak naprawdę był jego wspaniały debiut, bo piosenka od razu trafiła na szczyty list przebojów w Stanach Zjednoczonych, to był rok 1975, ale potem ta piosenka miała drugie życie, bo to, proszę Państwa, utwór All By Myself, którą w filmie Dziennik Bridget Jones śpiewała główna bohaterka grana przez Renée Zellweger. No i ta piosenka wtedy również została przypomniana i po raz drugi stała się ogromnym przebojem. Posłuchajmy. All By Myself, Eric Carmen, w rocznicę jego urodzin.

0: Kocza, seniorita Maria Koterbska. Państwo czasami podrygują, słuchając Radia Pogoda. No właśnie, dzisiaj pytam, co robicie, słuchając najpiękniejszych melodii? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Moniko. Dzwonię z Warszawy, mam na imię Ewa.
0: Witam.
1: Właśnie wróciłam z zakupów, kupiłam bób, słucham Radia Pogoda i gotuję bób.
0: O.
1: Pozdrowienia. Dla wszystkich.
0: Ja też pozdrawiam i już życzę smacznego. Co tam jeszcze państwo robią?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Z tej strony Lucyna. Ja słucham was przy robieniu ogórków. Niestety. Kiszenie, korniszenie i wiele innych dań z ogórków do słoików na zimę, żeby było
0: super.
2: Zjeść do ziemniaczków później. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ja też pozdrawiam. No właśnie, no więc dlaczego niestety? Właśnie, super. Bardzo fajne zajęcie. Za chwilę Zdzisława Sośnicka i Aleja Gwiazd, a także Joda Seu, który zaprosi nas na spacer po Champs-Élysées.
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda.
4: Wynerwuj.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz? Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.

0: No to spacerowaliśmy sobie po polach elizejskich, a teraz wracamy tutaj do nas, na polską ziemię. Konkretnie jedziemy do Poznania, bo tam nas Państwo słuchają, ale też taka ciekawa propozycja od Was. Słuchamy.
1: Halo, dzień dobry. Tutaj Justyna i Kalinka. Kalinka lat 5. My właśnie jesteśmy w Poznaniu po wizycie w Muzeum PRL. Właściwie to nie jest takie muzeum, tylko taka wystawa w kamienicy. Odwzorowane, odrestaurowane mieszkanie. Bardzo fajne, mnóstwo eksponatów. Na jednym z pięter jest takie miejsce, gdzie można wszystkiego dotknąć, wszystkim się pobawić tymi starymi zabawkami. No dla mnie to była podróż w czas dzieciństwa, dla mojego dziecka to jakaś abstrakcja wręcz momentami. No ale było bardzo super, sympatycznie. Jeżeli ktoś jest w Poznaniu, to serdecznie polecamy. No i oczywiście słuchamy sobie Radia Pogoda, wracając do domu i zawsze słuchamy Was w drodze. Mieszkamy dosyć daleko od Polski i to jest już taki nasz rytuał, że jak tylko wyjeżdżamy, to zaraz sobie włączamy Radio Pogoda online i leci nam przez całą drogę i umila nam ten czas. Pozdrawiamy serdecznie i wesoło i wakacyjnie. Buziaczki.
0: Dziękuję i dziękuję też za tą piękną propozycję. No może na długi weekend nawet, proszę Państwa, jak gdzieś tam Państwo będą w Poznaniu czy okolicach. Warto takie ciekawe miejsca odwiedzać. No właśnie, jak Państwo słyszą, Radio Pogoda to jest taka wyspa polskości, polskiej muzyki. Można tą wyspę zabierać ze sobą, jak tylko Państwo mają aplikację Radio Pogoda na swoim telefonie komórkowym albo dostęp do internetu, to wystarczy wejść na naszą stronę internetową i po prostu słuchać nas nawet na końcu świata.

0: muzyczne spotkanie Zeleni, którą przy okazji serdecznie pozdrawiamy. A co Państwo robią, słuchając Radio Pogoda? Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Moniko. Dzisiaj Radio Pogoda, którego jestem stałą słuchaczką, towarzyszy mi w spokojnym przygotowywaniu się do dużej przeprowadzki. O. Przy okazji okazuje się, że mamy mnóstwo rzeczy, których tak naprawdę już od dawna nie potrzebujemy. A ponieważ przechodzę na nieco mniejszy metraż, w związku z czym jest to też okazja do zrobienia generalnych porządków i zatrzymania tylko tego, co jest potrzebne lub ma jakąś wartość sentymentalną. Pozdrawiam.
0: Ja też pozdrawiam. No właśnie, czasem przy okazji takich przeprowadzek okazuje się, że odnajdujemy takie rzeczy, o których już dawno zapomnieliśmy. A ci, którzy pomagają tak oczyszczać przestrzeń, są już tacy specjaliści na świecie, twierdzą, że jeżeli czegoś nie używaliśmy przez ostatni rok, to już nie będziemy nigdy do tego wracać. Czasem warto się tak trochę odgruzować, żeby poczuć się po prostu lżej. Za chwilę Krystyna Konarska i jej Jesienny Pan, a także bardzo żwawa piosenka Little Eve, The Locomotion.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja. Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
1: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
2: Dziękuję ślicznie. Po ciężkim boju było.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
13: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: Mamo, one latają wszędzie!
3: I mogą usiąść nawet na tobie.
4: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna.

0: i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Uwaga, uwaga!

0: 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na brelok z freszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama.
4: Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie na lato. Wskakujemy na motor za kilka chwil z Karin Stanek i Czerwono-Czarnymi. A na razie wiadomość. Jest 17.
5: Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odwołana. Kłopoty polskich turystów z wydostaniem się z Sycylii. Już jutro zaćmienie słońca. Podpowiemy, jak bezpiecznie je obejrzeć.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
5: Miriam Lipińska, wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska straciła stanowisko. Została odwołana przez Radę Nadzorczą. To pokłosie afery z rozdzielaniem pieniędzy dla poszkodowanych przez powódź na Dolnym Śląsku 2 lata temu. Wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego rozdzielała publiczne pieniądze firmom, które miały ucierpieć w czasie powodzi, ale faktycznie powódź szkód w nich nie wyrządziła. Popłynęło natomiast do nich szerokim strumieniem państwowe wsparcie. 4,5 miliona złotych według medialnych ustaleń dostała firma męża wiceprezes i firmy z okolicy, w której mieszka działaczka KO. Dlatego premier Donald Tusk zapowiedział rozliczenie afery.
7: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian. Bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania.
5: Mówi premier. Wiceprezes agencji została już zawieszona w partii. Sprawie przyglądają się CBA i prokuratura. Tysiące turystów utknęło na Sycylii, a wśród nich około 200 Polaków. Powodem jest Etna. Wulkan ożył i spowił niebo nad Sycylią gęstą warstwą wulkanicznego pyłu. Lotnisko w Katanii zostało sparaliżowane. Nie lądują tam samoloty, a odloty są możliwe tylko z jednego pasa. Kłopoty z opuszczeniem wyspy ma około 200 Polaków, mówi Maciej Wewiór, rzecznik MSZ-u.
8: Upewniamy się, że nie ma kwestii zagrożenia życia na przykład naszych obywateli. Nie ma kwestii jakichś zdrowotnych. W ramach swoich kompetencji nasz konsul oczywiście wspiera naszych obywateli.
5: Rzecznik przypomina też, że odpowiedzialność za zapewnienie wyżywienia czy zakwaterowania oraz alternatywnego połączenia swoim pasażerom spoczywa na przewoźnikach. Jesienią i zimą czeka nas klęska urodzaju ziemniaków, ostrzegają eksperci. Możemy mieć powtórkę z sytuacji sprzed roku, kiedy ziemniaków było tak dużo, że zalegały w magazynach, mówi ekspert rynku rolno-spożywczego Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
9: No i tutaj wygląda na to, jakbyśmy się niczego nie nauczyli. Czyli bo jeżeli jest ta sama powierzchnia zasiewu, moim zdaniem są możliwe dramatyczne spadki właśnie pod koniec jesieni.
5: Cała Europa zmaga się z nadmiarem tych warzyw, do tego stopnia, że na zachodzie rolnicy w niektórych krajach musieli dopłacać za to, żeby odebrano od nich zalegające w magazynach ziemniaki. Kotlina Kłodzka, a także zachód i północ Polski, to tam najlepiej będzie jutro widać zaćmienie słońca. W Polsce jedynie częściowe. W trakcie jego maksimum księżyc przesłoni znaczną część tarczy słonecznej, zmieniając jej kształt w sierp. Zjawisko będzie widoczne niedługo przed zachodem słońca, po 19. Do jego podziwiania trzeba się jednak przygotować, by nie uszkodzić wzroku, mówi okulistka Wioletta Tuńczyk-Dorożyńska z poradni okulistycznej OKO.test.
10: Ja bym tutaj apelowała do dorosłych, do dzieci, żeby żadnymi domowymi sposobami, przez żadne okulary słoneczne, płyty CD, nie oglądać zaćmienia słońca.
5: Konsekwencje patrzenia na zaćmienie słońca bez ochrony wzroku mogą być opłakane.
10: Jest to zjawisko skrajnie niebezpieczne dla naszych oczu i nawet krótkotrwałe wpatrywanie się może powodować nieodwracalną ślepotę.
5: Bezpiecznym rozwiązaniem są certyfikowane okulary do obserwacji zaćmień, a także lornetki lub teleskopy wyposażone w odpowiednie filtry słoneczne.
6: Pogoda.
5: Do końca dnia przelotny deszcz tylko na północy, w pozostałych regionach niebo się chmurzy, ale padać nie powinno. A na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu, przez 21 w Wielkopolsce, 23 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 25 na Opolszczyźnie i Podkarpaciu.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
11: Lato, lato, lato czeka.
4: Zapraszam do słuchania tuż po godzinie 17. Kolejne pogodne, letnie, wakacyjne piosenki. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałam, za chwilę wskakujemy na motor. Tylko ostrożnie i z rozwagą. Posłuchamy także piosenki z filmu Nakarmić kruki. Żanet zaśpiewa Porqué te passe.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień, musi popadać deszcz.

0: był Olgierd Buczek, za chwilę Andrzej Zaucha, a Państwo zaglądają do dzisiejszego kalendarza.
1: Dzień dobry. Podobno dzień dobry. Dzisiaj jest Świętej Klary. To jest święto telewizji, radia, pracowników radia. W związku z tym jakoś nic na ten temat jeszcze dzisiaj nie słyszałam. Ja osobiście składam najlepsze życzenia prowadzących, a szczególnie pani redaktor Monicy.
0: No, dziękuję.
1: Do widzenia. Lena.
0: Do widzenia. No, zawsze słyszałam, że jeżeli chodzi o radio, to bardziej chyba Joanna Dark, która słuchała głosów z nieba, ale pewnie Święta Klara też. Ona rzeczywiście w czasach nowożytnych została ogłoszona patronką telewizji. No, to jest taka bardzo ciekawa opowieść o tym, że nie mogła uczestniczyć w pasterce w Bazylice Świętego Franciszka. To chyba był koniec XIII wieku. No i podobno cudownie widziała przebieg pasterki, tak jakby na ekranie, tak jakby właśnie telewizor jej się nagle pojawił w celi i oglądała sobie to tak jakby na żywo. No i dlatego została w czasach nowożytnych uznana właśnie za patronkę telewizji i telekomunikacji. No i przy okazji pozdrowienia dla każdej Klary, która słucha Radia Pogoda.

0: piosenka, jak się ją usłyszy na antenie Radia Pogoda, potrafi poprawić dzień. Knowing Me, Knowing You i Abba, za chwilę równie piękna pod papugami Czesława Niemena. A ja dzisiaj Państwa pytam, co robicie słuchając Radia Pogoda?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: A propos tego, co teraz robimy, to ja szybciutko myję włosy, maluję się i pędzę do męża, do szpitala, jest na badaniach. Musi być dobrze, bo niedługo, wrzesień, październik, mamy wreszcie odebrać medal za długoletnie, 50-letnie pożycie małżeńskie, a minęło od tego czasu 2 lata, więc w październiku będzie 52, jeśli do października dostaniemy medal. Takie opóźnienia ma instytucja prezydenta miasta i prezydenta Polski w nadawaniu tych odznaczeń, ale mam nadzieję, że ten medal wreszcie dostaniemy.
0: Na
1: w końcu
0: pewno.
1: Się nam należy za te 50 lat, że wytrzymaliśmy ze sobą. No także pozdrawiam wszystkich, Barbara.
0: Dziękuję pani Barbara, ja też pozdrawiam państwa i życzę oczywiście dużo zdrowia.
2: Radio Pogoda.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No
3: i
2: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Za chwilę zatańczymy, bo Jean Vincent zaśpiewa Biba Palula, ale wcześniej dowiedzmy się, co robi, słuchając Radia Pogoda, nasz słuchacz, pan Stanisław.
1: No, dzisiaj to ja robię w kuchni, pracuję, bo żona w pracy, więc szykuję jej obiad. Natomiast może powiem w dwóch słowach, co robiłem w ubiegłym tygodniu, bo nie było mnie tutaj w domu, tylko biegałem po Zakopanem z żoną i wnukiem, ubrany w koszulkę z Radia Pogoda.
0: Proszę.
1: No i z telefonem w ręku, bo słuchałem radia i z przyjemności i z obowiązku, tak powiem, brałem udział w konkursie, a przy okazji wiele osób się zainteresowało i koszulką, a szefowa pensjonatu, w którym mieszkałem, kibicowała mi przez cały tydzień udziału w konkursie. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam, Stanisław.
0: Dziękuję i oczywiście udało się, no to kibicowanie przyniosło efekty, bo przypominam, że pan Stanisław wygrał 2000 zł w naszym konkursie Fundusz w czasów pogodowych, także był już w Zakopanem. No to teraz chyba czas nad morze, panie Stanisławie. Przypominam, że mogą państwo w każdej chwili dołączyć do naszej zabawy i walczyć o 2000 zł, a nawet jak się nie uda, to zdobędą państwo wspaniały zestaw gadżetów Radia Pogoda. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie radiopogoda.pl.

0: śpiewała Anna Jantar za 19 minut, godzina 18. Po 18 Aleja Sław w Radiu Pogoda. No właśnie, tak a propos, telefon od Was.
1: Dobry wieczór, Elżbieta z Pisarzowic.
0: Dobry wieczór.
1: Chciałam podziękować za wywiad z panią Katarzyną Grocholą na swoje 71 urodziny. Dostałam właśnie od córki Renaty książkę Właśnie, że tak.
0: No właśnie, wczoraj była o tym mowa w Alei Sław, a dzisiaj zapraszam na rozmowę Tamary Pawlik-Lipskiej z aktorem Jarosławem Boberkiem już po godzinie 18. My słyszymy się jutro, więc do usłyszenia. Monika Tarka.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: babusie.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Popołudnie z przelotnym deszczem tylko na północy. Wieczorem i w nocy padać już nigdzie nie powinno. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Ostrzegam przed problemami na S7 w Gdyni, między węzłami Gdynia Wielki Kack, a Gdynia Chważno. Po zderzeniu trzech aut, w którym ranna została jedna osoba, zablokowany jest jeden pas w stronę Redy. Utrudnienia też w Warszawie na S2 na odcinku między węzłem Aleja Krakowska, a węzłem Warszawa Lotnisko. Po tym jak osobówka uderzyła w bariery, jeden pas w stronę Terespola jest zablokowany.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
1: Została ostatnia reklama.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat.

0: Aflofarm.
1: Reklama.
2: Zbliża się godzina 18, za chwilę czas na wiadomości i pogodę, a później zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w Alei Sław. Zostańcie Państwo z nami.
3: Wciąż bez decyzji rządu w sprawie obniżenia cen paliw. Pijany sędzia, który jechał autem, stracił immunitet. I koniec z niechcianymi telefonami od marketerów. Na razie we Francji.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
3: Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd odwleka podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Jak przekonuje rzecznik rządu Adam Szłapka, analizy w tej sprawie wciąż trwają, a odpowiedzialne za ewentualne działania ministerstwa zwracają uwagę na ostatnie spadki cen.
4: W ostatnim tygodniu ceny ropy spadły. I to spadły w taki sposób, że jest to widoczne na stacjach. W związku z tym cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów. I te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane. Takich decyzji jeszcze nie ma.
3: O tym, że rząd może przywrócić rozwiązania obniżające ceny paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji, mówił pod koniec lipca premier Donald Tusk. Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie, Paweł B., którego policja zatrzymała pijanego za kierownicą, został zawieszony w czynnościach służbowych, stracił immunitet i usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Sprawą zajmuje się prokuratura krajowa. Mężczyzna został już przesłuchany w charakterze podejrzanego, przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 3 i zakaz prowadzenia pojazdów. Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś został powołany przez papieża Leona XIV w skład Rady do Spraw Ekonomii. To utworzony przez papieża Franciszka w 2014 roku organ kurii rzymskiej nadzorujący działalność gospodarczą i finansową Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. W szkołach ma być zdrowiej. 1 września wejdzie w życie rozporządzenie, które wprowadzi nowe zasady żywienia w placówkach oświatowych. Na stołówkach regularnie mają pojawiać się posiłki z ryb i strączków, a ilość soli i cukru w potrawach będzie ograniczona. Ma to zapobiec problemom zdrowotnym dzieci, mówi Marta Dymek-Boniecka z Fundacji Jadłonomia.
5: To rozporządzenie ma odpowiedzieć na problem, jakim jest na przykład zwiększona otyłość czy temat próchnicy. Tutaj pewnie każdy lekarz specjalista podałby swój problem, który jest na szczycie.
3: Resort zdrowia przypomina, że nieprawidłową masę ciała ma obecnie 27% siedmiolatków i niemal 35% dziewięciolatków, a 80% dzieci je za mało warzyw i owoców. Od dziś we Francji obowiązuje zakaz niechcianego marketingu. Podmioty, które reklamują usługi i produkty, będą mogły dzwonić tylko do osób, które wyraziły na to zgodę. Niechciane telefony były dość powszechnym problemem, bo szacuje się, że 3/4 mieszkańców Francji otrzymywało je codziennie. Obywatele mają nadzieję, że zmiana przyniesie pożądany efekt.
6: Dzwonili do mnie praktycznie codziennie, czy to na telefon służbowy, czy prywatny, więc uważam, że to dobra zmiana.
7: Byłoby świetnie, gdyby to zadziałało, bo od dawna o tym mówimy, ale nigdy nie widzieliśmy, żeby coś faktycznie się zmieniło.
3: Wcześniej francuskie władze walczyły z niechcianym telemarketingiem przez specjalną usługę Bloctel. Mieszkańcy mogli tam zastrzec swój numer w bazie danych, a firmy miały obowiązek pomijania chronionych kontaktów. System okazał się jednak nieskuteczny, bo wiele przedsiębiorstw nie stosowało się do tego prawa.
0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. 2 z 7 Polaków walczyło awans do kolejnej rundy w porannej sesji lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Damian Czekier do półfinału biegu na 110 metrów przez płotki, a Mateusz Kołodziejski do finału skoku wzwyż. W wieczornej sesji spośród Polaków największe szanse na medale mają Pia Skrzyszowska i Paweł Fajdek. Pekin będzie organizatorem tegorocznych Mistrzostw Świata na krótkim basenie, ogłosiła Międzynarodowa Federacja Pływacka. 6-dniowa impreza zacznie się 1 grudnia.
0: Pogoda.
3: Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Przelotny deszcz możliwy jedynie na krańcach północnych i wschodnich. 18 stopni na północy, 22 w centrum i w rejonach podgórskich, do nawet 27 na południowym wschodzie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Zaczynamy dzisiejsze spotkanie w ramach Alei Sław Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do zostania z nami, bo dziś moim gościem jest aktor Jarosław Boberek.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Przy jednym mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska, przy drugim mikrofonie Jarosław Boberek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Tak sobie pomyślałam dzisiaj, że chyba zagrał Pan w życiu głosem tak wiele postaci, że nie sposób je zliczyć. Czy pan kiedyś liczył, ilu postaciom pan użyczył swojego głosu?
2: Czy nie mam aż takich ambicji? Jeżeli kogoś to obchodzi, to niech sobie policzy. No, świat kocha statystyki, świat kocha...
1: To prawda.
2: Liczby, wyniki. Lubi sobie to jakoś tam systematyzować. O, mamy dzięciołka. Fajnie.
1: Będzie nam niestety towarzyszył od czasu do czasu, ale miejmy nadzieję, że
2: wiadomo,
1: za chwilę zniknie.
2: Wiadomo, pracujemy do późna. Nie tylko my. No więc jakby nie obchodzi mnie to, ale oczywiście w świecie cyfryzacji, w świecie szybkiego przepływu informacji takie rzeczy są policzalne i tam gdzieś ktoś tam cały czas ma włączony licznik i no kilka lat temu to było coś ponad 700 filmów, ale no trzeba by to cały czas aktualizować, ale mówię, ja nie mam takich ambicji, nie.
1: No tak, ale też wydaje mi się, że czasami jeden film, na przykład animowany, no to też nie jest tylko jedna postać, prawda?
2: No to bardzo różnie z tym bywa. Oczywiście jest wiele, wiele, wiele postaci i do każdej nie można wołać osobnych aktorów, bo producent by zbankrutował. Więc troszeczkę oszukujemy. Inaczej jest w przypadku dubbingu tak zwanych ludzkich filmów, czyli fabuł. No bo tu tu się aż tak oszukać nie da. Co innego w animacji, tam można grubiej, tam można grubą krechą. No i to przechodzi, to jest taki świat. Natomiast tu musimy być bardzo bliscy prawdy w dźwięku, w doborze głosu. No więc na ogół te postaci się obsadza każdorazowo osobnym aktorem. Ale w animacji tak, owszem, tak bywa. A czasem bywa tak, jak w przypadku na przykład Muppetów, gdzie brałem udział w castingu do 6 postaci, wybrano mnie do 4. No, Amerykanie, którzy dokonywali wyboru, nie wiedzieli, że to jest jeden i ten sam aktor. A więc ten aktor, się okazało, dostał 4 role do zagrania. No ale jak pokazuje życie i doświadczenie, jest to możliwe.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

na te słowa czekamy, jak na stacje spóźnione. Na dziewczyny czekamy, na dziewczyny zamglone. Wiatr nam okna zamyka, zatrzask

0: kącie pian. Nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek McTools, zawierający 246 elementów, kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
6: Reklama.

0: Gościem Alejsław jest dzisiaj Jarosław Boberek. Chwilę temu rozmawialiśmy o tym, że w jednym z castingów z 6 ról nasz dzisiejszy gość dostał rolę 4 postaci. Bywa to pewnego rodzaju wyzwaniem.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Skoro są to już 4 role, to tak sobie myślę, może się zdarzyć dialog samego siebie z samym sobą w innej postaci?
2: Tak, oczywiście to się zdarza. To w ogóle jest, no, tak w tym wypadku jest nagminne i no, nie sposób tego uniknąć.
0: A to nie ma w pewnym momencie już takiego rozdwojenia jaźni, nie, w której postaci jestem, co robię?
2: Nie. Bo żeby nie zwariować i żeby technicznie to miało właściwy przebieg, no to najpierw skupiamy się na jednej roli, gramy ją na jednej ścieżce, potem otwieramy kolejną ścieżkę i skupiamy się na kolejnej roli. I tak obsłużymy wszystkie i idziemy do domu.
0: 30 lat w dubbingu. Ma pan takie poczucie, że to już jest, myśli pan o sobie, aktor z doświadczeniem?
2: Nie wiem. Ja w ogóle mam mało tego typu refleksji, przemyśleń. Owszem, na temat przemijalności, na temat upływu czasu, tak. No to jak każdy, kto już zdarł niejedne buty chodząc po świecie, no to ma takie refleksje, ale ja chodząc do pracy, no nie zastanawiam się nad tym. Po prostu idę do pracy i nie mam jakiejś refleksji. Ojej, ja już 30 lat chodzę do, na przykład do takiego dubbingu, a do teatru chodzę jeszcze dłużej, a przed kamerą mam jeszcze dłuższy staż. No, no i co z tego? No, myślę, że nie wiem, lekarz, chirurg przystępujący do swojej kolejnej operacji poświęca się tejże właśnie, a nie zastanawia się nad tym, która to już z kolei. Ależ ja tu się tyle lat już wykazałem tym swoim kunsztem. Nie, to nie ma sensu. No jak stoimy mocno, twardo na nogach, no to stoimy, to idziemy, to zajmujemy się tym, co do nas należy. No i tyle.
0: A do naszej rozmowy z Jarosławem Boberkiem wrócimy w Radiu Pogoda za parę chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocję.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko nawet plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
10: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
9: Serio? A co tam takiego?
10: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
9: Brzmi jak wydatek.
10: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
9: No to na co jeszcze czekamy?
10: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
9: Sprawdź na www.vt.sk.
11: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
12: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
13: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
15: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
17: Miau!
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Uwaga na utrudnienia na drogach ekspresowych na S5 w Wielkopolsce na węźle Kleszczewo. Po pożarze samochodu zablokowane są prawy pas i pas włączania w kierunku Gniezna. Utrudnienia mogą potrwać nawet do późnego wieczora. Na S19 koło Sokołowa Małopolskiego po zderzeniu osobówki z autem dostawczym zajęty jest jeden pas w kierunku Lublina. Podobnie na S3 koło Zielonej Góry po kolizji dwóch aut. Jeden pas jest zablokowany w kierunku Legnicy.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Nie ma na przykład pan takiego poczucia, że czasami przychodzą młodsi koledzy, no jednak pan sobie myśli, że ach, kiedyś to była szkoła i ja umiem więcej, a oni tak dopiero raczkują.
2: To znaczy, myślę, że nie da się uniknąć, i to tak zawsze będzie, takiego schematu tych różnic pokoleniowych, tak? Każde odchodzące, czy każde pokolenie, które jest wypierane przez kolejne i kolejne i kolejne, no ma jakieś takie swoje westchnięcia. No ale to samo, to wszystko to było naszym udziałem, można odnieść wrażenie, chwilę temu, kiedy my stawialiśmy te swoje pierwsze kroki. I byliśmy pełni energii, żeby zmieniać świat. Byliśmy bardzo niezadowoleni, byliśmy rebeliantami, byliśmy ludźmi, którzy mówili, no dajcie nam stery, a my to zrobimy tak jak należy. A potem życie szybko wszystko weryfikuje i okazuje się, że to wcale takie nie jest, to trzeba pochylić głowę.
1: Pokory,
2: nie mówię, żeby posypywać ją zaraz z popiołem, ale tak, pokora jest bardzo dobrym elementem, w ogóle takim dobrym czynnikiem w życiu i to nie znaczy, żeby to życie spędzać i żeby ono upływało nam na kolanach, bo to nie o to chodzi, ale no tak, trzeba przyjąć pewne reguły, trzeba przyjąć pewne, niech będzie, odkrycia, wynalazki i doświadczenia innych. Bo to jest bardzo cenne, bo tak naprawdę to są skarby. I możemy sobie uświadomić, że pewien, w przypadku mojego zawodu, etos aktorski, etos tego zawodu, przechodzi do lamusa, przechodzi już do historii. I to jest naturalna kolej rzeczy. Ale taki rodzaj smuteczku się pojawia, no, że już się takich wybitnych mistrzów, którzy już nas opuścili, albo chwila, moment, też będą się zbierać i nas opuszczać, to już nie będzie.
1: A gościem Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Jarosław Boberek. Do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

krzyczy Boguś wstań, ale z ciebie Boguś drań. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub. Za

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytry. Pół godziny człowiek stał, obok ona, Bóg tak chciał. Ja

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Lamel ścienny na filcu Milkwood już za 74,97. A panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
5: Została ostatnia reklama.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Reklama.
9: Godzina 19 właśnie mija, a to oznacza, że czas na wiadomości i prognozę pogody, a potem dalsza część naszego spotkania w ramach Alei Sław.
10: Przedłuża się paraliż lotniska w Katanii z powodu aktywności Etny. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Powiemy też, co Polacy robią w wolnym czasie, przynajmniej według badań.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
10: Paulina Nawrocka, zapraszam. Przedłuża się paraliż sycylijskiego lotniska. Do jutra, do 11:00 zawieszone są wszystkie odloty i przeloty na lotnisku w Katanii z powodu przedłużającej się aktywności wulkanu Etna, poinformowała

0: spółka zarządzająca tym dużym portem lotniczym na wyspie. Oznacza to dalsze utrudnienia dla tysięcy turystów. Wcześniej informowano, że loty zostaną wznowione jeszcze dziś wieczorem. Na miejscu utknęło około 200 polskich turystów. Taką informację przekazało dziś Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W Katanii w powietrzu unosi się pył wulkaniczny, który uniemożliwia kursowanie samolotów. W takich sytuacjach przewoźnicy są zobowiązani do wsparcia pasażerów, mówi analityk polityki Insight Dominik Sipiński.
1: W przypadku, jeśli utrudnienia trwają więcej niż jeden dzień, czy obejmują noc po prostu, to linie lotnicze muszą zapewnić zakwaterowanie na tak długo, jak trwają utrudnienia, tak długo, dopóki nie uda się znaleźć jakiegoś lotu zastępczego.
0: Wielu podróżnych korzysta z alternatywnej opcji, jaką jest wylot z lotniska w Palermo. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Planowana na 31 sierpnia manifestacja ZNP to dopiero początek większej akcji protestacyjnej. Później możliwe jest zaostrzenie protestów, mówi wiceprezeska Związku Urszula Woźniak.
2: Wszystko może się wydarzyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność.
3: Mogą odejść od tablicy?
2: Mogą nie brać godzin ponadwymiarowych.
3: Nie jeździć na wycieczki?
2: Na przykład.
0: Z Urszulą Woźniak rozmawiał Krzysztof Horwat. Nauczyciele żądają większych podwyżek. Rząd oferuje 3% w przyszłym roku. Związkowcy chcą też powiązania pensji w szkołach ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Nie do władzy, problemy z koncentracją, zmiany osobowości. To tylko niektóre z długotrwałych skutków przechorowania kleszczowego zapalenia mózgu. Przypadków choroby przybywa i jest na nią szczepionka, ale mało kto z niej korzysta. Jakub Medek.
4: Do połowy tego roku zapalenie zdiagnozowano w Polsce u prawie 1000 osób. To tyle, ile przez cały rok ubiegły, mówi profesor Joanna Zajkowska, zakaźniczka ze Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
5: Te kleszcze zawsze były i są, natomiast zwiększa się liczba zakażonych kleszczy i tutaj tej świadomości tutaj nie ma, że tych zachorowań jest więcej.
4: Na chorobę jest od lat szczepionka. W Polsce korzysta z niej kilka procent osób, głównie z określonych grup zawodowych, na przykład leśników. Powinniśmy te szczepienia bardziej i mądrze promować, kierując przekaz do konkretnych grup, podkreśla lekarka.
5: Pokazania, co możemy stracić konkretnym grupom, czyli inne do emerytów, którzy mają grudki działkowe, inne do właścicieli psów, inne do osób biegających czy uprawiających sport.
4: Szczepienie nie jest refundowane. By było skuteczne, należy przyjąć 3 dawki. Koszt jednej to minimalnie 100 zł.
0: Polacy mają średnio 2-3 godziny dziennie, by odpoczywać lub robić to, na co mają ochotę. Wynika z najnowszego badania CBOS. Połowa Polaków deklaruje, że ma tyle czasu wolnego, ile potrzebuje. 37% twierdzi, że ma go zbyt mało. 27% z nas w wolnym czasie czyta książki, 18% ogląda telewizję i uprawia sport. Tylko 10% czas poświęca członkom rodziny.
6: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. UEFA zmienia podejście do systemu VAR. Wykorzystywanie powtórek wideo w europejskiej piłce ma stać się szybsze i bardziej spójne. Ma trwać nie dłużej niż 60-90 sekund, poinformował szef sędziów Roberto Rossetti. UEFA zamierza wdrożyć swoje plany już w tym sezonie. LeBron James, czyli najlepszy strzelec w historii koszykarskiej ligi NBA, zadebiutuje w barwach Philadelphia 76ers w meczu przeciwko obrońcom tytułu, czyli New York Knicks 20 października. Organizatorzy opublikowali dziś zapowiedź nadchodzącego sezonu.
6: Pogoda.
0: Zachmurzenie małe i umiarkowane jeszcze wieczorem. Przelotny deszcz możliwy na krańcach północnych i wschodnich. Na termometrach wciąż 18 stopni na północy, 22 w centrum i w rejonach podgórskich, a na południowym wschodzie nawet 27 stopni.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.
8: Program Aleja Sław trwa, a dziś, jak już Państwo zapewne zdążyli usłyszeć, moim i Państwa gościem jest Jarosław Boberek. Rozmawiamy i o aktorstwie, i nie tylko, ale więcej na razie nie zdradzam. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żebyście Państwo zostali z nami.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To jest też chyba trochę to, o czym gdzieś tam się mówi, że taki zaczynamy mieć świat trochę bez autorytetów, powoli.
2: No tak, tak. Mam wrażenie, znaczy niech każdy świat, niech każdy kolejny świat, który się zbuduje, konstruuje, robi to na swoją modłę i potrzeby. Mhm. My tego nie zatrzymamy, nie zmienimy. My możemy mieć jak zawsze każde takie już wieloletnie pokolenie jakieś swoje sugestie, ale żadne wymuszenia tu się nie sprawdzą. Każdy musi dojść do tej swojej własnej prawdy, zbudować swoje własne doświadczenie. I przepraszam, że się tak wymądrzam, ale sama pani mnie do tego prowokuje. Natomiast, no tak, tak myślę, że no taki schemat jest wszechobecny i on był zawsze, gdziekolwiek byśmy się historycznie nie udali. Oczywiście okoliczności były inne. Życie wolniej przebiegało, jak to ktoś kiedyś powiedział, wolniej drzwi skrzypiały, ale ten schemat pokoleniowy to zawsze jest taki sam. Mhm.
1: Ale czy na przykład, gdy zaczynał pan swoją przygodę z aktorstwem, miał pan takie osoby, że myślał sobie pan, że chciałbym być jak?
2: A pewnie, no to każdy ma to od chyba najmłodszych lat mamy jakieś takie marzenia, mamy swoich idoli, mamy swoich ulubieńców, którzy nam z różnych powodów imponują, do których nam jest bardzo blisko. Bardzo często dochodzi do rozczarowań w konfrontacji z, ale to też normalne. Więc tak, no jak w emisji byli Czterej Pancerni, to każdy chciał być Jankiem Kosem. Jak pojawił się Janosik, to każdy chciał być Janosikiem. I dzieciaki bawiły się na podwórku i dochodziło do kłótni, bo dlaczego ty masz być Janosikiem? Ja będę Janosikiem, no. A ty będziesz Kwiczołem. No i tak dalej, i tak dalej. A potem idziemy dalej, głębiej, mocniej. No i mamy już jakichś swoich takich zawodowych idoli, no ludzi, od których się czegoś uczymy, ludzi, którzy mieli jakiś wpływ na nasze kształtowanie się już zawodowe. Tak, i do nich nam jest bardzo blisko. Jesteśmy tu w tym związku też bardzo sentymentalni. No i kiedy nas opuszczają, mamy ogromne poczucie straty. No tak, taka kolej rzeczy. Ale to prawda, to jest to, co pani powiedziała, tych autorytetów jest coraz mniej. Ludzkość się coraz mniej socjalizuje, bardziej się izoluje. No i jak tak się dzieje? No to widać, ludziom jest z tym dobrze. Tym bardziej tak zwane wzornictwo nie jest w modzie. Ja sam dla siebie jestem wzorem, tak? Nie wiem, lubię pomidorową z makaronem, lubię ten portal, lubię to urządzenie. No i na razie na dzień dzisiejszy tyle mi wystarczy. I nie chcę oczywiście niczego spłycać i spłaszczać, no bo jest cała masa ludzi z pasją, cała masa ludzi głęboko myślących, fantastycznie się rozwijających, imponujących reszcie, ale mówimy o takiej ogólnej tendencji, że pojawia się taka wszechobecna wszystko jedność, nie? I no, to niestety obserwuję u młodych ludzi bardzo często, choć oczywiście, mówię, to nie jest taka ostateczność. Nie wszyscy w takim świecie, w takim sosie żyją. No ale ogólnie jest taka tendencja, że może być to, a może być tamto.
1: To pójdziemy w prawo. Okay.
2: Dobra, możemy pójść w prawo. No dobra, ale może jednak wolałbyś w lewo. Może być w lewo. No, no jakby fajnie jest podejmować decyzję wobec czegoś, tak? Wobec jakiegoś oczekiwania. Już nie mówię marzenia, ale no, chciałbym dzisiaj odwiedzić to miejsce, albo chciałbym dzisiaj zjeść lody pistacjowe. To są jakieś konkrety, tak, wyznaczniki, to są drogowskazy. Ale jak jest wszystko jedno, to no to jest tak jakoś byle jako.
1: W Radiu Pogoda nam nie jest wszystko jedno. Teraz zapraszam Państwa na krótką muzyczną przerwę, a potem wracamy do naszej rozmowy z Jarosławem Boberkiem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: rację.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A czy pan jakby od samego początku wiedział, że pan chce być aktorem?
2: Nie.
1: A jaki był pierwszy pomysł?
2: Oj, to nawet chyba trudno dociec, bo każdy w dzieciństwie miał te momenty, gdzie no, chłopcy chcieli być jakimiś bohaterami.
1: Strażakami?
2: No, na przykład. Mhm. Albo Avengersami.
1: A, okej, okay, to już w
2: no,
1: tę
2: chodźmy dalej,
1: idziemy.
2: Właśnie.
1: Dobra.
2: No. Nie musimy koniecznie wracać w okres emisji Czterech Pancernych. Ale faktycznie, no, takimi, no, godnymi zaufania, silnymi, mocnymi, którymi świat by się zachwycał. Bo oni na przykład ratowaliby ten świat. Ale jakby odbijając się od tego, no to była tam też archeologia. Bardzo poważnie myślałem o pływaniu. W charakterze oczywiście marynarskim. I marzyłem o tym, żeby zostać właśnie marynarzem. Bo dwóm moim przyjaciołom z podwórka się udało, a ja, o ironię, mimo że zamieszkałem w Gdańsku, to nie realizowałem tych swoich marzeń. Presja środowiska rodzinnego była tak duża, że wylądowałem w liceum. Czyli normalnie, zwyczajnie, zwykłe liceum. Choć marzyło się liceum morskie. No i potem tak się losy moje potoczyły, że bardzo serio też zacząłem myśleć o architekturze. No i o mały włos by się to przydarzyło, no ale wszystko, jak to w życiu bywa, wszystko jest po coś. No i ja się na te studia nie dostałem. Gdzieś ktoś przechodził i pokazał palcem w stronę szkoły teatralnej. No to ja tam poszedłem, żeby sobie nie wyrzucać, i ktoś miał sugestie, a ja tego nie wykorzystałem.
1: Okay.
2: Postanowiłem być mądrzejszy od reszty świata, więc żeby tego uniknąć, mówię, dobra, na wszelki wypadek, to ja tam pójdę, udowodnię sobie i reszcie, czy się nadaje, czy nie. No i jestem tu, gdzie jestem.
1: No ale to też ciekawe, bo są ludzie, którzy zdają po tyle lat do szkoły aktorskiej, dostać się nie mogą, to ich marzenie się odsuwa, a pan tak stwierdził, że no,
2: taka,
1: no to sprawdzę, czy
2: droga,
1: spoko.
2: No Boże, to też nie robi ze mnie bohatera, bo no, taką ja miałem drogę, ktoś miał inną, trudniejszą, bardziej mozolną, dłużej musiał coś udowadniać, co nie znaczy, że teraz uprawiając ten zawód, no nie jest wybitny, tak? Bo zdawał 7 razy, a Boberek tylko raz. No więc Boberek jest lepszy. Nie, to wcale tak nie jest.
1: To trochę jak z kursem na prawo jazdy, że można zdawać
2: no,
1: czasami ileś
2: przykład,
1: razy i
2: no.
1: jednak dobrze jeździć.
2: Tak, choć często bywa tak, że ta wielość niezdanych egzaminów już coś sugerowała.
1: Okay.
2: Często mamy te doświadczenia już na drodze. No i się zastanawiamy z drugiej strony, a kto mu dał to prawo jazdy? No, ale tak, no, każdy ma swoją drogę.
1: W jaki sposób dubbing pojawił się w pana życiu? No bo chyba rozgościł się na dobre, że tak to ujmę.
2: No zwyczajnie, jak każda inna moja działalność, jak każdy młody człowiek, szukałem różnych pól eksploatacji własnego talentu aktorskiego. To oczywiście cudzysłów był. No i przede wszystkim źródła dochodu, tak? Bo bida na początku jest straszna. No i tak się między innymi pojawił dubbing. Mały włos pracowałbym w radiu, mały włos zostałbym aktorem musicalowym, o mały włos coś tam, o mały włos coś tam. Tam byłem kierowany, gdzie powinienem był się znaleźć przez pewne sploty zdarzeń i okoliczności. No i tak też się rozpoczęła moja przygoda z dubbingiem. Jak zwykle jak to bywa przy pierwszym razie, przy pierwszym jakimkolwiek doświadczeniu, wcale nie było łatwo. Trochę mi się ten rowerek wywracał, troszkę kolana były poobijane, troszkę było strachu, nawet myśli, że oj, to chyba nie jest dla mnie.
1: Aha.
2: No ale jakoś pokochaliśmy się z wzajemnością, z tą dziedziną. Jak z całą resztą chyba, bo mam to szczęście i przywilej uprawiania zawodu aktora właściwie na wszystkich możliwych polach, gdzie ten zawód można uprawiać, więc to też jest taki fart życiowy, że mogę być i tu, i tu, i tu, i jeszcze tam.
1: A z tego tu, i tu, i jeszcze tam, co najbardziej lubi Jarosław Poberek, no to o tym wszystkim porozmawiamy po krótkiej przerwie. Zapraszam Państwa do tego, żeby zostali Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Słuchają Państwo Ala i Sław, Radia Pogoda, a dziś gościem w naszym programie jest aktor Jarosław Boberek.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To jest też ciekawe, że mówi Pan, że na początku nie polubiliście się trochę z dubbingiem, że łatwo nie było. A tak patrząc z perspektywy czasu, no to ja i przypuszczam, że wielu słuchaczy, odbiorców ma wrażenie, że Pan jest w stanie zrobić absolutnie wszystko ze swoim głosem.
2: No to ważne jest, żeby sprawiać na ludziach takie wrażenie, ale rzeczywistość może być zupełnie inna.
1: Czyli małe oszukaństwo tu gdzieś nastąpiło.
2: No, uprawiając ten zawód, cały czas oszukujemy. No, my nie jesteśmy sobą. Okay. Zawsze się w coś wcielamy. My zawsze zakładamy jakąś maskę, prowadzimy jakąś grę. Co często skutkuje też tym, że w życiu nam się zarzuca, że a tak, tak, ty jesteś aktorem. To mówię, ale to jestem ja. Ja naprawdę tak myślę, ja naprawdę tak czuję. No, ale no, jak ktoś jest z zawodu błaznem czy pajacem, no to trochę ma za swoje, nie?
1: A czy na przykład, czy pan się cieszy, że taka trochę łatka na przykład tego króla Juliana, że to była pańska postać i to się tak do pana przykleiło i cały czas za panem biegnie wręcz? Czy to jest miłe dla aktora, jeżeli na przykład ludzie właśnie przez ten pryzmat pana postrzegają?
2: No ale tak naprawdę to jest cecha i element tego zawodu. No to jeżeli my wpadamy, jak to się mówi, w szufladę, to znaczy, że się o tym mówi. To znaczy, że położyliśmy jakiś mocny akcent na tym, co się wydarzyło. Odbiło się to piętnem na odbiorcach, jak i na nas. I poszła taka zwrotna, że jesteśmy kojarzeni z właśnie kolejnym, konkretnym tytułem, czy konkretną postacią. No i cała nasza praca to polega też na tym, żeby pójść do kolejnej szuflady. No. I no jest wiele przykładów, można je mnożyć, aktorów, którzy byli kojarzeni właśnie z jakąś tam rolą, czy to Janka Kossa, czy Tureckiego. Myślę tu w tej chwili o panu Januszu Gajosie. Czy wielu innych wielkich, wybitnych, wspaniałych aktorach, którzy gdzieś mieli takie dłuższe 5 minut spotkania z postacią, która bardzo zapadła w ludzką pamięć. No i z tym jesteśmy kojarzeni. I bardzo jest miło, kiedy się okazuje, że ktoś nas pamięta, czy rozpoznaje z jakiejś innej rzeczy, z jakiegoś innego tytułu, innego wcielenia. No i myślę, że to na tym polega, no bo że będziemy tak teraz, no za chwilę, mam nadzieję, pojawi się znowu coś na horyzoncie, co przebije, czy inaczej, odwróci uwagę od tamtych i teraz tym się będziemy zajmować, aż do zmęczenia, no.
1: Ale czy w przypadku dzieci, które no jednak głównie są odbiorcami bajek, nie jest tak, że na przykład one są mocno zdziwione, no bo oczekują, że jak ten król Julian się odzywa, no to, że tu przyjdzie ten taki król Julian, którego też z wyglądu pamiętają, że nie kojarzą koniecznie, że ten głos to jest aktor i tak dalej. Czy ma pan, na przykład jak spotyka pan się właśnie z dziećmi, to są jakieś takie zaskoczenia wśród najmłodszych?
2: No tak, często konsternacje, zawstydzenia, złość, rozczarowanie.
1: Gdzie ten pióropusz albo jakieś korale,
2: nie,
1: tak?
2: No, że to wszystko się zgadza. No tak, to jest ten głos. Dziś nie rozumieją często, nie rozgraniczają, że za postacią animowaną stoi jeszcze jakiś aktor. No przychodzi ta myszka Miki i ona gada. No i już, no i sprawa załatwiona. Dzieci nie zastanawiają się nad tym, że nagle ona, ta mysz, jest jakimś poliglotą, bo można ją usłyszeć mówiącą w wielu innych językach. Ale może ona jest poliglotą właśnie, więc taka dziedzina jak dubbing w życiu dziecka, potencjalnego odbiorcy tych animacji, nie istnieje. Rodzice tam są świadomi, tacy są ekspertami. Wiedzą, znają się na rzeczy, mówią: ojej, zobacz, zobacz, to jest ten pan. Jaki pan? No ten pan, co tego króla Juliana zagrał. Nie no, ten pan nie mógł zagrać króla Juliana, tam to narysowane było, no ale... No Ale on gadał głosem, mówił tam właśnie i ten pan właśnie mówił. Jak ten pan mówił, ale po co ten pan mówił, kiedy to król Julian, jak chciał powiedzieć, to powiedział to, co. No, no i wiecie, robi się taka, drodzy słuchacze, no taka kołomętna sytuacja.
1: A do tych kołomętnych historii jeszcze wrócimy. Jarosław Boberek jest dzisiaj moim i państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
1: Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Powierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
13: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak sobie pomyślałam, że pewnie często dostaje pan prośby, że ale niech pan coś powie jak król Julian, albo niech pan zaśpiewa jak król Julian.
2: No tak, a ja wtedy mówię, że halo, halo, momencik. Postać to nie jest tylko głos. To jest przecież całość. I to nie ja mówię, to mówi postać. Dlaczego ja mam ją okradać teraz i chodzić po świecie i się popisywać? Więc ja to robię często właśnie dla młodych odbiorców, ale z takim zastrzeżeniem, aczkolwiek właśnie, jak mówię, że robię, ale aczkolwiek niechętnie. Mhm. No i jeszcze mam ze sobą jeden argument, że tak do końca to ja nie jestem właścicielem tego głosu. Fizycznie tak. Aha. Ale licencyjnie nie. Nie mogę sobie tak chodzić i kłapać i mówić na lewo i prawo głosami moich postaci.
1: Ale co ma pan w umowie zapisane, że nie może pan używać głosu na przykład króla Juliana poza studiem?
2: No zarobkowo na pewno nie.
1: Nie, no to wiadomo, tak.
2: Publicznie? No, też raczej nie.
1: Okay.
2: Niechętnie. No w jakichś takich zamkniętych sytuacjach, no to już jest to niesprawdzalne. Nikt mi niczego nie dowiedzie. Ale to nie jest takie proste.
1: Okej.
2: To... Jak król Julian miał poprowadzić kiedyś listę przebojów trójki, do czego doszło, to była cała figura do przeskoczenia w ogóle, do wykonania.
1: Okej, czyli pan tutaj, pan jako pan, jako właściciel tego głosu miał najmniej do powiedzenia.
2: No tak, ja mogłem wyrazić zgodę i powiedzieć, proszę bardzo, ja mogę to zrobić, no ale teraz trzeba dopełnić stosownych procedur, no, które w tym wypadku zostały spełnione i to się odbyło.
1: A czy często się zdarza, że dostaje pan właśnie propozycję zrobienia czegoś jako postać przez pana niegdyś odgrywana?
2: No tak, bo w ludziach jest taka ciekawość, no jak to jest tak, ojej, tak zobaczyć z bliska i mimo tego dysonansu poznawczego, no właśnie... Żeby to się stało, żeby to, no niech pan coś, pan pokaże. No i znowu, to przybiera różnego rodzaju formy, w zależności od tego, kto na jakim podwórku się wychowywał. Mhm. I czasem ma to bardzo normalny, zwyczajny, żeby nie powiedzieć kulturalny przebieg, no a czasami się odbywa z takim poklepywaniem, no jak to, nie wiem, właściciel krowy stoi i mówi, to moje to jest, tak, to moje, moja króweczka i ona muczy dla mnie.
1: Okej. Okay.
2: Więc, bywa czasem kontrowersyjnie.
1: Zastanawiałam się też jakby nad samym procesem pracy nad głosem w przypadku niektórych postaci, no bo chociażby Kaczor Donald też jest taki mega charakterystyczny. Mm-hmm. To w ogóle, nie wiem, czy pan sobie najpierw jakoś jakby wymyślił ten głos? Jak to wyszło,
2: ale
1: że on
2: był
1: tak...
2: już wymyślony, okay, ja nic nie musiałem wymyślać. Jak w wypadku większości głosów, ja często powtarzam, stając po tej drugiej stronie, czyli zajmując się reżyserią, mówię do aktorów, że głos jest rzeczą drugorzędną. On i tak się znajdzie.
1: Okay.
2: Ważniejsze jest wejście w świat tej postaci, wejście w jej buty, zrozumienie, co było motywacją, dlaczego tak się zachował, w jakim momencie ją spotykamy, tę postać. Mhm. Ponieważ to na ogół jest ze środka, to nie ma żadnego rozwoju, przebiegu. My nie poznajemy tej postaci, tak. Tu się zaczyna nasza historia. Od czegoś to się zaczyna. Mhm. Ale bardzo często jest tak, że to jest już w ogóle ze środka. Widzimy ją w jakiejś konkretnej akcji. Nasz bohater właśnie skacze z dachu, rozpina się nad nim czasza spadochronu i krzycząc coś tam leci. Coś go do tego doprowadziło. No i teraz musimy jakby zrozumieć, w którym momencie życia on jest. Czyli taka prawda wewnętrzna postaci musi zostać opanowana. No a potem sobie tylko głos do tego dorzucimy i... Pff. to lecimy na tym spadochronie.
1: No ale jednak czasami trzeba z tym głosem naprawdę porobić jakieś takie straszne wygibasy, nie?
2: No oczywiście, no robi się wygibasy, ale to się też tak dzieje. No tak się to dzieje, no. Jest jakiś jeszcze, nie wiem, jeden zmysł, który nas tam przez to przeprowadza. Świadomość aparatu mowy, świadomość tego, jak powstaje dźwięk, co tam wycisnąć, gdzie nacisnąć, gdzie odpuścić, żeby on brzmiał tak właśnie, a nie inaczej.
1: A to oczywiście nie koniec brzmienia głosu Jarosława Boberka, dlatego że już za chwilę do naszej rozmowy wrócimy. Porozmawiamy jeszcze o kilku bardzo ciekawych postaciach, które pojawiły się w karierze Jarosława Boberka. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocha.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Marian,
7: a
6: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
10: Tu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dziś moim gościem jest Jarosław Boberek, aktor, który znany jest oczywiście z roli posterunkowego w Rodzinie Zastępczej, oczywiście z króla Juliana, ale także z kilku innych ról, a przede wszystkim chyba z tych ról, które wykreował tylko dzięki swojemu magicznemu głosowi. I o tym dzisiaj w programie rozmawiamy. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie na kolejną część Alei Sław.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Gościem Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Jarosław Boberek. Chwilę temu zaczęliśmy rozmawiać o dubbingu, w którym to aktor działa już od naprawdę wielu, bo 30 lat. No i rozmawiamy o tym, co czasami niesie ze sobą praca głosem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No to tak sobie też myślę, że skoro to nie jest taki naturalny głos, zdarza się panu zedrzeć po takich nagraniach?
2: Tak, zdarza się to, ale to znowu, to wszystko zależy od emocjonalności postaci, no i przede wszystkim sytuacji, tak, w której się ta postać znalazła. I na przykład, jeżeli nagrywamy grę wojenną, no i tam są dramatyczne na ogół i przede wszystkim sytuacje i kończy nam się amunicja i zaatakował nas nieprzyjaciel i musimy ten atak odeprzeć, no to wszystkie nasze reakcje, wszystkie zachowania, wszystkie wypowiedziane kwestie są w określonej sytuacji i emocji. No i tam nie ma nic przez pół. Tam się naprawdę prujemy, tam naprawdę walczymy o życie. Dubel za dublem, odsłona za odsłoną. No i jak to trwa, tak, nie wiem, ze 2 godziny z okładem, no to ten głos obrywa i potem jest taka sytuacja, że przychodzę na nagrania, właśnie zmieniam kolegę, który zakończył swoje nagrania i on wychodzi i mówi: cześć Jarek, no, życzę ci powodzenia, za 2 godziny będziesz mówił tak samo. No i tak, i to się dzieje, tylko że mamy na tyle wytrenowane te aparaty mowy, że gdzieś tam, jeszcze ewentualnie przy odrobinie jakiejś tam pomocy metod babcinych bądź zwyczajnej nawilżającej gardło tabletki, to wszystko wraca na miejsce i następnego dnia już jesteśmy u siebie. Ale wracając jeszcze na chwilkę do postaci Kaczora Donalda, to tak, to tutaj poprzeczka wisiała chyba najwyżej, jeśli chodzi o znalezienie tak zwanego głosu. Tylko ja go znajdowałem całe lata, bo jako dziecko ćwiczyłem sobie tego Kaczora Donalda, nie wiedząc po co. Znaczy wtedy wiedziałem, bo chciałem zaimponować swojemu dziadkowi, który był wybitny w różnych dźwiękonaśladowczych sytuacjach. No i ten Kaczor Donald był jakimś takim wyzwaniem i taką, no, wysoko zawieszoną poprzeczką. A potem po latach się okazało, że ta umiejętność ma swoją cenę i określone konsekwencje. No i tak się stało i tak się spotkaliśmy. No ja już wtedy byłem gotowy. Co nie znaczy, że ja jakby nie rozwijałem tego warsztatu kaczorzego, bo tak się działo. Tak, ja cały czas nad tym pracowałem, aż osiągnąłem stopień nasycenia w tym wypadku.
1: Kaczyzm odpowiednim.
2: Tak, tak. I, no i już. No i teraz już wiem, gdzie, co tam trzeba naciskać, żeby, no, żeby to dobrze brzmiało, wiarygodnie.
1: Ale to jest ciekawe, co pan powiedział, że ćwiczył pan sobie Kaczora Donalda, żeby zaimponować. Wydaje mi się, że on robi wrażenie rzeczywiście na wielu dzieciach, dlatego że ja też ze swojego dzieciństwa pamiętam, że mieliśmy właśnie wśród znajomych, wśród dzieci na podwórku takie próby, kto lepiej będzie udawał Kaczora Donalda. Bo on chyba jakoś tak po prostu fascynuje ten głos tych najmłodszych. Nie wiem, może
2: bo jest trudny, no.
1: No właśnie. Albo taki inny, no zupełnie, tak, od tego, jak biorą, się mówi.
2: Biorą jojo do ręki, no i nagle zrobią z tego jakiś arcy wybitny instrument, no, na którym zaczynają grać. No. I to nie jest tylko zwykłe opuszczanie i podnoszenie tego kręcącego się kółka. No i gdzieś podobnie jest tu z tymi różnymi dźwiękami. No. Ktoś potrafi naśladować przylatujący samolot, który jeszcze zrzuci bomby, a ktoś zajmie Kaczorem Donaldem. No. Ja często spotykam takich ludzi, którzy mi chcą zaimponować. Ja też mówię: a tak, naprawdę? No i jest oczywiście od razu demonstracja. Mówię: wow, super.
1: A jak jest pan też reżyserem dubbingu, to jakby po której stronie pan się czuje lepiej, reżyserując daną rzecz, czy jednak biorąc w niej udział jako aktor?
2: Zdecydowanie po stronie aktorskiej, bo ja jestem aktorem.
1: No tak, ale też czasami włącza się w nas chyba taka potrzeba dyrygowania trochę.
2: Ja nigdy
1: innymi.
2: Takiej potrzeby nie miałem. Byłem po prostu namawiany i że mam naturę empiryczną, więc no i chciałem również przez takie doświadczenie przejść. No więc zdecydowanie dostarcza mi to pewnego rodzaju satysfakcji. To też jest interesujące z punktu widzenia wyzwania, któremu trzeba stawić czoło. Więc no, dostarcza to satysfakcji, spoko, jest fajnie, ale ja jestem aktorem i tu się nigdy nic nie zmieni.
1: A co robi taki reżyser dubbingu? No bo tak nam się może osobom, które po prostu słyszą, myślą sobie o tym, że no fajnie, no wyreżyseruje, mówi ludziom, jak mają grać, tak? No ale jakby jeszcze chyba jakoś te głosy trzeba dobrać. To też jest zadanie reżysera?
2: No tak, reżyser już w pierwszym momencie stoi za tak zwaną obsadą.
1: Aha.
2: W zależności od rodzaju produkcji, czy ona jest obarczona koniecznością przeprowadzenia castingu, czy nie, no to tak się rozpoczyna nasza wspólna podróż z aktorami, więc albo ja robię już tę obsadę, bo mam takie moce sprawcze, albo jestem zmuszony, czy no istnieje konieczność przeprowadzenia castingu i te decyzje już kto inny podejmuje, producent za oceanem, czy gdziekolwiek skądkolwiek ten film do nas dotarł. No więc mówię, jeżeli przechodzimy przez casting, no to znowu ja proponuję osoby, które moim zdaniem powinny zostać zaproszone do tego castingu. Ja, reżyser. No i tu się rozpoczyna pierwsza współpraca. Ja wprowadzam aktorów w historię. Opowiadam im o tych postaciach. Co muszą wiedzieć, no i ziub. Potem przychodzą decyzje, pomniejsze role, mniejsze i jeszcze mniejsze, to już leżą w gestii reżysera. Mówimy to zawsze tu, jeśli chodzi o ten casting, o głównych postaciach. No i a reszta jest udziałem reżysera, on sobie tam te drużynę kompletuje.
1: A jak dokładnie jest to możliwe, no to o tym porozmawiamy już dosłownie za parę chwil. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Dalej Sławka, Radia Pogoda. Naszym gościem jest Jarosław Boberek. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale bardzo często Jarosław Boberek nie tylko jest aktorem, ale także chociażby reżyserem dubbingu. I właśnie o tym drugim, może trochę mniej znanym zadaniu naszego dzisiejszego gościa rozmawialiśmy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Reżyser jest, powinien być takim omnibusem, taką i stacją paliw, i bankiem informacji. No, musi być przygotowany do tego, wiedzieć co, gdzie, w której trawie, co piszczy. No i przede wszystkim musi pilnować. Znaczy dobrze jest, jak ten reżyser nie przeszkadza, bo jak on i też musi mniej gadać niż ja w tej chwili. Za dużo nie można też gadać. Dwa słowa wprowadzenia, to na co największy kładziemy nacisk i tyle. Puszczamy oryginał i tam jest najcenniejsze źródło informacji. No i teraz reżysera zadaniem jest to, by postaci ze sobą gadały, bo każdy aktor nagrywa osobno.
0: No właśnie.
2: I oni się nie spotykają razem, tak jak kiedyś było przy mikrofonie, i nie mogą być wzajemnie dla siebie inspiracją. No więc to jest już zadanie reżysera, żeby to wszystko było na tym samym poziomie, żeby, jak my to mówimy właśnie, żeby postaci gadały. Żeby to było na tym samym poziomie emocjonalnym, żeby, no żeby się te postaci nie minęły. No i tyle, no. Jak wszystko jest w porządku, to reżyser siedzi cichutko, się w ogóle nie odzywa. I tak jest w ogóle, i to jest najlepszy reżyser. No ale jeżeli nie osiągamy zamierzonego efektu, a wiemy, do czego aspirujemy, no to trzeba teraz spróbować znaleźć drogę wspólnie, żeby to osiągnąć.
0: I wtedy reżyser musi się już odezwać.
2: No tak, tak, tak, tak. No. I wcale nie jest łatwo takiemu reżyserowi, aktorowi, bo, no bo on gdzieś tam z tyłu głowy ma ten efekt, do którego chciałby, żebyśmy zmierzali, do którego aspirujemy. No i tu już znowu pojawia się tak zwana szkoła i sztuka kompromisu. Też trzeba podjąć decyzję. Zdobędziemy ten szczyt, o którym nam chodziło, czy wystarczy nam podejście tam do tej wysokości i też będzie dobrze.
0: Okej.
2: No i już, no i to jest całe zadanie reżysera.
0: Tak sobie myślę, że dubbing w takim razie to takie trochę aktorstwo jednego aktora, tak naprawdę. Skoro jakby w pewnym sensie, no, każdy gra osobno, nikt z nikim nie wchodzi w taką prawdziwą interakcję w czasie...
2: To jest aktorstwo wielkiej wyobraźni.
0: Aha.
2: I żebyśmy sobie uświadomili, po pierwsze, w czym bierze udział nasza postać, i ją tam odpowiednio umiejscowili w tej całej układance i w tej konkretnej zadanej sytuacji. No i świadomość tych wszystkich składowych elementów, które się połączą w jeden, czym to będzie skutkowało, czym to wystrzeli, no to to nam buduje te przynależność do jakiejś tam zbiorowości. Bo tam nikt na solówce nie występuje. To znaczy na solówce w momencie, kiedy to się technicznie odbywa, kiedy aktor nagrywa, ale on z tyłu głowy ma, że tu idzie z nim do boju cała armia. Że on ma po drugiej stronie jakiegoś interlokutora, kogoś, kogo, nie wiem, kocha, nie lubi, chce go zjednać, chce go bliżej poznać i tak dalej. No, normalne, czyste sytuacje z życia wzięte. Ale no pewnie, no są monologi, no ale coś też za tym stoi, jakieś wspólne doświadczenie, jakaś wspólna batalia, porażka, sukces, whatever. Więc to ten i ból istnienia, czy radość istnienia też w tym monologu, mimo że jesteśmy tacy samotni, to też tam musi być. No. Tak naprawdę to jest taka normalna robota aktorska, która się odbywa w ramach pewnych reguł i pewnej takiej ciasnoty gorsetu, w który się trzeba wbić. To nie ja wymyśliłem ten gorsecik. Ja to powtarzam po wybitnej aktorce, ale może nie będę jej imienia wymieniał, bo nie wiem, czy chciałaby, żebym ją tutaj przywoływał. W każdym razie, tak, taki przykład tego gorsetu to jest dobry przykład, bo nie każdy lubi, jak jest mu tak trochę ciasno. Mhm. Ale to, że jest trochę ciasno, to nie znaczy, że ma być niewiarygodnie i że możemy się teraz tym zasłaniać i mówić, no nie, no ale ja miałem tak trudną sytuację, bo to... Nie, no skoro się tego podejmujesz, to co mnie to obchodzi, że to jest dubbing, że już masz jakby narzucone pewne rzeczy i... No, tak, no bo tak to się odbywa.
0: Taka robota.
2: Ale masz być prawdziwy, no. Mhm. Jak jesteśmy nieprawdziwi, to nie jesteśmy twórczy, tylko odtwórczy.
0: To prawda.
2: A to wtedy przestaje nas obchodzić od widzów. No i tyle.
0: Ale jednak, czy aktor ma trochę, czy pan ma większą satysfakcję, gdy jednak na scenie, występuje pan na scenie, w teatrze i gdy widzi pan publiczność, która jest tam na żywo i reaguje od razu po tym, co się dzieje?
2: No więc, no taka jest specyfika pracy w teatrze. Mhm. I to ja bym oczywiście nigdy nie chciał z tego miejsca zrezygnować. Uczęszczam jako aktor w to miejsce zawsze z radością i przyjemnością. Ale to nie jest coś, co chciałbym robić tylko i wyłącznie. Mhm. Więc, jak już mówiłem, no cenię sobie to, że mogę ten zawód uprawiać na wielu polach. Ale oczywiście, no, teatr znowu ma swoje prawa, reguły, schematy, za które tak bardzo kochamy tę robotę. Mhm. I super jest mieć od razu zwrotną, tak? Przystępujemy do egzaminu i od razu są oceny. Ale na niektóre trzeba poczekać i to dość długo. I teraz muszę pani powiedzieć, że przez te lata, jak mi ktoś tam policzył 30 lat, tak, uprawiania dubbingu, mhm. No trochę się naczekałem, ale powiem szczerze, że warto było, bo jakaś taka jest teraz tendencja w świecie i są ludzie jakby... Nie wiem, po jednej szkole, mimo że tak różni z różnych środowisk, którzy mówią mi jedno zdanie. Dziękuję panu za dzieciństwo.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: każdy.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolni się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
3: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
4: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
3: Serio? A co tam takiego?
4: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
3: Brzmi jak wydatek.
4: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
3: No to na co jeszcze czekamy?
4: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
3: Sprawdź na www.vt.sk.
5: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
11: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
10: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
0: Reklama.
12: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata. Herbaty szklanka, mocna.

0: O, jakżeś bliska, chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypną,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić?

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Nagrodą jest to zdanie, dziękuję panu za dzieciństwo, czyli bomby w celu, czyli coś się odbyło bez mojej kompletnie świadomości. Mm-hmm. Ja po prostu idę do roboty, rzucam na szale wszystko, co tam mam i staram się jak najlepiej tę robotę wykonać. Dostaję za to pieniądze i wszystko się zgadza. Ja uczciwie do tego podchodzę, dostaję bardziej lub mniej uczciwe za to wynagrodzenie. Jest mi dobrze, ale jak bardzo mi jest dobrze, kiedy nagle przychodzi do mnie taka zwrotna po wielu, wielu latach i to jest wow. Mm-hmm. I to jest coś nieprawdopodobnego. I wypowiadane w bardzo małej odległości, kiedy gdzieś na kogoś wpadnę, kto ma potrzebę wypowiedzenia tego, jakiś z dużego dystansu, bo gdzieś ktoś z odległości zobaczy i krzyczy: panie Jarku, panie... No to jest niesamowite, tak? Jest takie piękne, taka najpiękniejsza zwrotna, jaką można sobie wymarzyć, no.
2: Ale też chyba, jeśli chodzi o zwrotną, to tak zakładam, że sporo zwrotnych, bardzo pozytywnych miał pan po postaci posterunkowego w rodzinie zastępczej.
1: No tak, tak, to prawda. Czasem mnie to dziwiło, ale...
2: Dlaczego?
1: No, w wypadku funkcjonariuszy policji, którzy nie znielubili mnie za to krzywe zwierciadło, w jakim się pojawiła ta postać, a w efekcie świat policji. No ale trzeba mieć też dystans i świadomość, że to jest wszystko z przymrużeniem oka i to jest taki wątek komediowy w serialu rodzinnym, familijnym. Tak, tu nawet miałem sympatię po stronie tej mundurowej.
2: Czy to oznacza, dopytam, że udało się uniknąć mandatu za coś?
1: Bo tak to jak brzmi. Zasługiwałem na to, byłem pouczany i z pokorą przyjmowałem te pouczenia.
2: Okej.
1: Bo na nie w pełni zasłużyłem, skoro już dochodziło do interwencji. Ale nie, to nie zawsze tak jest, Boże, trzeba płacić swoje rachunki i ponosić konsekwencje swojej niejednokrotnie głupoty. Ale mówimy o sympatii, więc tak, ta również była. Ta przygoda z posterunkowym była dla mnie ogromnie cenna. Nie tylko dlatego, że tak mnie ludzie polubili, ale to był dla mnie ogromny, przeciekawy poligon doświadczalny, taki aktorski. Mhm. To było wspaniałe doświadczenie pracy przed kamerą z wybitnymi aktorami, z wybitnym scenariuszem. Czegoż może chcieć więcej młody, upierzający się dopiero aktor.
2: Gdy pan właśnie wtedy dołączał do tego projektu, to mówi pan o tym, że scenariusz był świetny, obsada aktorska była świetna, ale pan miał świadomość, że to w ogóle aż tak się wpisze w taki odbiór społeczny?
1: Nie, nikt
2: tak pozytywnie
1: nie miał takiej
2: na
1: świadomości.
2: Tyle lat?
1: No to jak zwykle przy nowym otwarciu, nowym projekcie jest cała masa znaków zapytania. Mhm. I wiadomo było, że trzonem będzie rodzina Kwiatkowskich, wokół której będą jakieś krążyć satelity. Jednym z nich był posterunkowy. Mhm. Ale nie wiadomo było, w jakim rozmiarze, czy on się przyjmie, czy nie, czy to będzie tylko jakaś tam jednorazowa sytuacja, za którą potem podziękujemy. Ale po trzech pierwszych pilotażowych odcinkach główny scenarzysta dostał od produkcji informację pisać dla posterunkowego.
2: Okej.
1: No więc znowu kolejny jakiś zdany egzamin, i fajnie. Będę chodził do roboty,
2: Obronił pan wtedy postać posterunkowego.
1: No tak, jakoś tak się udało, ale sam w tym nie byłem, tak? Mhm. Więc to też jest kwestia proporcji, wyważenia, znalezienia się, podpatrzenia, brania z innych, te puzelki muszą do siebie pasować, nie? Więc takie pójście na jakby po swoje, to też nie jest rozwiązanie, bo to może być, wie pani, klasyczne wylanie dziecka z kąpielą. Mhm. No ale tu wszystko się ładnie wyważyło, zsynchronizowało, dopasowało, jak widać, no i trwało ponad 10 lat.
2: Tak się zastanawiam, ponieważ potem też pan czasami grał policjantów. Czy te propozycje przychodziły w związku z postacią posterunkowego? Jak pan myśli?
1: Nie, myślę, że nie, bo to, no, owszem, grałem wielu, wielu mundurowych. Nie tylko policjantów, ale policjantów również wielu. Mhm. No taką mamy pracę. No. Pewien schemat się powtarza, powiela, ale za każdym razem wchodzimy do innej rzeki. No to za każdym razem to jest inne rozdanie. I moją, przede wszystkim moją ambicją było jakby odróżnianie jednej postaci policjanta od kolejnej. Mhm. No i są na to różne sposoby, metody, no, począwszy od elementów zewnętrznych, jak i elementów psychicznych. No, tak jak się buduje postać. Bez względu na to, jakie ta postać reprezentuje środowisko, no. To musi być prawdziwe, to musi być adekwatne, to musi pasować do całości, no to musi sprostać potrzebom i wymaganiom pomysłu, scenariusza, całej produkcji, no.
2: Abstrahując od jakby potem upodobań publiczności, czy pan myśli o jakichś swoich postaciach z większą sympatią niż o innych? Ma pan jakieś ulubione swoje role?
1: No pewnie, że tak. No to są momenty, kiedy się po prostu zamyka oczy i szybko się przez to przechodzi, żeby jak najszybciej mieć to za sobą i najlepiej zapomnieć. A punkt widzenia zawsze zależy od punktu siedzenia. Mhm. Więc bardzo często trzeba po prostu połknąć nie swoją żabę, ale no po to, żeby, no żeby w ogóle być, żeby egzystować, żeby funkcjonować.
2: To jeszcze nie koniec naszego dzisiejszego spotkania z Jarosławem Boberkiem. Wracamy do naszej rozmowy za kilka chwil. Przypominam, że słuchają państwo Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Są czasem takie propozycje nie do odrzucenia, z którymi nam naprawdę nie jest po drodze, ale trzeba swoje ambicje schować tam głęboko do szufladki i się rozpędzić, przez to przejść. Wow. Mamy to i już, ale no, a ulubione są jak najbardziej. No. Posterunkowy między innymi należy do tych postaci, do tych ról. Jak już mówiłem, to był wspaniały dla mnie poligon doświadczeń. W postaci posterunkowego, którego trzeba było wymyślić i potem konsekwentnie prowadzić, no i przede wszystkim rozwijać, to mieściło się wiele, wiele innych postaci, bo on był tak szurnięty, że on się co chwilę wcielał jeszcze w kogoś i w kogoś i w kogoś i tam dzięki scenarzystom postrunkowy był i skinheadem, i wróżką, i sprzedawcą, i włoskim karabinieri, i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze, żeby bardziej wystrzelić w kosmos, to wymyśliliśmy, mieliśmy taki pomysł z Tomkiem Detkiem, żeby akcja się działa w sferze snów. I że nasi bohaterzy śnią, a tam już można zapakować wszystko. Więc to było kolejne wyzwanie, to no super. Więc tak, ja o tej postaci myślę bardzo, bardzo dobrze i bardzo ciepło. Bardzo lubię Świtalskiego z Watachy. No, znalazłoby się parę takich postaci. Julian taką postacią jest. Elling ze sztuki o tym tytule. Zagrałem tego tytułowego Ellinga u boku Tomka Karolaka i Tomasza Kota i Moniki Pikuły i Oli Popławskiej. To super też była przygoda i super wyzwanie. Sztuka powstawała na bazie naszych improwizacji, które trwały ponad 2 miesiące, zanim powstał ostateczny scenariusz. Więc to też była taka nietypowa praca, nowy sposób podejścia do tej aktorskiej roboty. A potem koszmarem było nauczenie się wszystkich kwestii, które wzięły się w sztuce właśnie z naszych improwizacji. I powtórzenie tej składni, tej konstrukcji, żeby widz miał wrażenie, że my dalej improwizujemy, to był koszmar. Tam te wszystkie powtórzenia, wszystkie zająknięcia, potknięcia, które już były założone w scenariuszu. To wszystko trzeba było odtworzyć, no. Więc to też wspaniałe doświadczenie i taka rola, którą ogromnie ciepło wspominam. Wszystkie role, które były u boku wybitnych aktorów, na których mogłem patrzeć i mogłem ich doświadczać i mogłem się nimi zachwycać. I mogłem próbować zrozumieć, bo to nie zawsze się udało, skąd u niego to albo tamto, jak on do tego doszedł, jak fenomenalnie wymyślił coś i jacie, to genialne. No i to ja sobie brałem potem, tak, w swój warsztat, sposób poszukiwania, budowania roli w taki nieoczywisty, bo no naprawdę, no, miałem przyjemność spotkać największych aktorów, no, którzy niestety nas już opuścili. Niektórzy jeszcze są i niech Bozia da im jak najdłuższe z nami przebywanie. Więc te chwile, te role, to co by tam z tacą i kieliszkami wchodził, to jest też wspaniałe doświadczenie móc spotkać w pracy takich wybitnych aktorów.
2: Powiedział pan taką rzecz, że czasem grał pan coś, o czym, że tak ujmę, chciał pan zapomnieć już za chwilę. A czy jeszcze ma pan jakieś takie marzenia aktorskie, że chciałby pan kogoś konkretnego na przykład jeszcze zagrać?
1: No właśnie, jestem bardzo często o to pytany, bo gdzieś tam się pojawia w głowach widzów taki schemat, że aktor pewnie taki jeszcze nie do końca zaspokojony, ma jakieś tam swoje marzenia, że tu na pewnym etapie rozwoju kariery zagrałby Hamleta, potem by zagrał Macbetha, a potem w końcu Króla Lira.
2: Okej.
1: Ja nie mam takich marzeń. Dla mnie ważne jest to, co tu i teraz. I ogólne marzenie jest jakieś takie, które mi towarzyszy, że chciałbym zagrać jakąś taką porządną, mięsistą rolę w filmie. Mhm. Taką, gdzie trzeba by się zmierzyć z dużym wyzwaniem. Ale ja tego nie potrafię nazwać. Nie potrafię powiedzieć, że to jest taki wysoki, przystojny blondyn w prochowcu, który idzie ulicą zamyślony. I tak go pierwszy raz widzimy, a potem okazuje się on Batmanem albo Iron Manem. Nie, no nie mam takich marzeń. Ale no wszystko coś, co by było otwarciem kolejnych nieotwartych drzwi, coś, co by było wyzwaniem, coś, co by pobudziło mnie do kolejnej jakiejś aktywności. No to tak, no takie ogólne marzenie to ja mam przed kamerą.
2: Ale gdy ma się tak wielkie, naprawdę doświadczenie aktorskie, to jeszcze coś może być wyzwaniem?
1: Wszystko, każdy dzień.
2: Okej, to tutaj mam wrażenie, że to jednak taka była odpowiedź ugładzająca.
1: Nie, nie, bo tak jest naprawdę. Nie ma co tego jakoś tam specjalnie, myślę, pompować, bo no, jak mi się cały czas pali, tak? Nie powiem gdzie, ale jak przestanie mi się palić, jak się już wypalę, no to trzeba będzie zmienić te zabawki i bawić się innymi klockami, ale nie wyobrażam sobie, póki co by do tego doszło, kiedykolwiek. Mhm. Nie wiem, co musiałoby się stać, by doszło do jakiegoś takiego, jakiejś takiej przełomowej zmiany. Więc no, każdy dzień jest wyzwaniem. Dzisiaj robię to, dzisiaj robię tamto. Jadę do studia, nagrywam coś tam, jest kolejna kampania reklamowa. To nie znaczy, że ja jakoś tak tym obłędnie żyję. Nie, tu się korzysta z, jak pani mówiła, z wieloletniego doświadczenia. No i się po prostu chodzi do pracy. Są takie punkty, takie kamienie milowe, takie momenty, kiedy no, wypada się zatrzymać i głębiej pomyśleć, wejść głębiej w strukturę propozycji. No i takie doświadczenia również za chwilę przede mną, więc no dzieje się i niech się dzieje. No.
2: No to w takim razie życzę, żeby się działo jeszcze więcej, albo żeby się działo według potrzeb.
1: O właśnie, bo tak, bo od nadmiaru niejednemu głowę urwało, więc tak, niech to ma ręce i nogi i sensownym będzie.
2: Jarosław Boberek dziś był moim i Państwa gościem w Alejsław Radia Pogoda.
1: Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Regurinal, komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofarm.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona, kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
9: Została ostatnia reklama.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Tkwisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Została ostatnia reklama.
8: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
9: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
8: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
0: Reklama.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy ona, powtarza mi, tak trzymaj,

Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginie, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo, więc ochraniaj ją miłośnie, o każde dnia dobie, chroń leszczynę, która rośnie

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Została ostatnia reklama.
0: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Wilford podniósł się, zawstydzony, że ktoś obcy stał się świadkiem jego boleści. Okropny urząd, który sprawował już od 25 lat, zrobił z niego coś więcej niż tylko człowieka, a może raczej coś mniej. Jego nieprzytomny przez chwilę wzrok zatrzymał się wreszcie na Morelu. — Kim pan jest? — spytał. — Jakim prawem wchodzi pan do domu żałoby? Proszę natychmiast wyjść. — Wyjdź pan! Morel stał nieporuszony. Nie mógł oderwać oczu od tego łoża w nieładzie i bladej twarzy na wezgłowiu. — Wyjdź pan, słyszysz? — krzyknął Wilford, a lekarz podszedł do Morela, by go wyprowadzić. Morel spojrzał obłąkanym wzrokiem na zmarłą i obu mężczyzn, po czym ogarnął spojrzeniem cały pokój. Wreszcie otwarł usta, jakby chciał coś powiedzieć, ale mimo natłoku rozpaczliwych myśli nie mógł wymówić ani słowa. Wybiegając, chwycił się za głowę takim gestem, że lekarz i Wilford osłupieli i spojrzeli na siebie porozumiewawczo, zdając się mówić – wariat! – Nie minęło 5 minut, gdy zatrzeszczały pod ciężarem schody. Morel dźwigał z nadludzkim wysiłkiem Noirtiera na fotelu. Wniósł fotel na pierwsze piętro, postawił i pchnął go gwałtownie aż do pokoju Valentin. W przypływie rozpaczy i szału wydobył z siebie aż taką siłę. Przerażająco wyglądała twarz Noirtiera, gdy Morel pchał fotel w kierunku łóżka Valentin. Nie znajdując innego ujścia, w jego oczach skupiła się cała jego inteligencja i cała potęga tego żywotnego umysłu. Wilford przeraził się na widok tej bladej, strasznej twarzy i pałających oczu. Ilekroć miał do czynienia z ojcem, zdarzało się coś straszliwego. — Patrz, co z nią zrobili! — zawołał Morel, opierając się jedną ręką o poręcz fotela, a drugą wskazując na Valentin. — Patrz, mój ojcze, patrz! Wilford cofnął się o krok i zdziwiony spojrzał na młodzieńca, którego znał zaledwie z widzenia, a który nazywał Noirtiera ojcem. W tej chwili można było pomyśleć, że cała dusza starca zogniskowała się w jego nabiegłych krwią oczach. Na szyi nabrzmiały mu żyły, a twarz, skronie i czoło posiniały jak przy ataku epilepsji. Temu wybuchowi duszy towarzyszył krzyk. Krzyk wyrywał się z każdego skrawka jego skóry, krzyk straszliwy, rozdzierający w swoim bezgłosie. Davrini podbiegł do starca i dał mu do powąchania silny lek na uspokojenie. — Proszę pana? — zawołał Morel, chwytając bezwładną rękę sparaliżowanego. — Pytają mnie, kim jestem i jakim prawem się tu znajduję. — Pan to wie najlepiej, więc niech im pan powie. Powiedz im pan. I słowa młodzieńca zmieniły się w szloch. Starzec dyszał gwałtownie. Jego piersią wstrząsały drgawki niczym w agonii. Wreszcie z jego oczu trysnęły łzy. Łzy, których młodzieniec uronić nie mógł, choć rozdzierało go gwałtowne łkanie. Starzec nie mógł pochylić głowy, więc przymknął oczy. — Niech pan powie — rzekł Morel stłumionym głosem — że byłem jej narzeczonym. Niech pan powie, że była moją narzeczoną, jedyną miłością na ziemi. Niech pan powie, że zmarła należy do mnie. I młodzieniec, opadając z sił, runął na kolana przed łóżkiem dziewczyny, wpijając palce w łóżko. Jego cierpienie było tak przejmujące, że lekarz odwrócił twarz, by ukryć wzruszenie, a Wilford, nie domagając się już tłumaczeń, przyciągnięty magnetyzmem, który popycha nas w stronę tych, co kochali i co opłakują osobę, którą i myśmy kochali, wyciągnął do młodzieńca rękę. Morel nic nie widział. Ściskał zlodowaciałą rękę Valentin, a że nie mógł zapłakać, jęcząc, gryzł prześcieradło. Przez jakiś czas w pokoju rozlegały się tylko jęki, łkania i modlitwy. Jednak jeden odgłos wyraźnie górował nad innymi. Był to chrapliwy, rozdzierający pierś oddech Noirtiera. Wreszcie Wilford, najbardziej ze wszystkich opanowany, zabrał głos. Mówi pan, że kochał Valentin? Że był pan jej narzeczonym? Nie wiedziałem ani o tej miłości, ani o tym, że byliście posłowie. Ale jako jej ojciec przebaczam, bo widzę, że prawdziwie pan cierpisz. Moje cierpienie jest równie wielkie i nie ma już w moim sercu miejsca na gniew. Ale ten anioł, o którym pan marzył, opuścił ziemię. Uwielbienie ludzkie nic dla niego nie znaczy, bo sam wielbi już tylko Boga. Niech pan więc pożegna te smutne szczątki, które tu nam zostały. Niech pan weźmie po raz ostatni rękę, o którą pan prosił, i pożegna się z nią. Valentin potrzebuje już tylko księdza, by udzielił jej namaszczenia. Mylisz się pan? Krzyknął Morel, przyklękając na jedno kolano. Serce rozdarł mu teraz ból, któremu wcześniejsze cierpienie nie mogło się równać. Mylisz się, pan. Valentin umarła taką śmiercią, że potrzebuje nie tylko księdza, ale i mściciela. Pan niech pośle po księdza. Ja zostanę mścicielem. Co pan przez to rozumie? Wybełkotał Wilford, przerażony tą nową falą rozpaczy. To, że są w panu dwie osoby, odpowiedział Morel. Ojciec już się wypłakał. Teraz kolej na prokuratora. Oczy Noirtiera rozbłysły. Zbliżył się lekarz. Wiem dobrze, co mówię, ciągnął młodzieniec, patrząc uważnie na twarze obecnych. I pan wie równie dobrze jak ja, co powiem. Valentin została zamordowana. Wilford opuścił głowę. D'Avrigny zrobił jeden krok naprzód. Noirtier potwierdzał wzrokiem. W czasach, w jakich żyjemy, odezwał się znowu Morel, nikt nie ginie taką śmiercią, choćby nie był tak młody, tak piękny i czarujący jak Valentin, by nie sprawdzono, dlaczego tak się stało. A więc, panie prokuratorze, dodał porywczo, nie miej litości. Powtarzam, popełniono morderstwo. Pan niech szuka zabójcy. I bezlitosnym wzrokiem patrzył na Wilforta, który z kolei spojrzał pytająco na Noirtiera i na lekarza. Ale zamiast ratunku u obu mężczyzn napotkał takie samo nieubłagane spojrzenie jak u Morela. Tak, mówił starzec oczyma. Oczywiście, rzekł D'Avrigny. Proszę pana, odpowiedział Wilford, próbując jeszcze walczyć z tą potrójną siłą woli i z własnymi emocjami. Mylisz się, pan. W moim domu nikt nie popełnił zbrodni. Prześladuje mnie zły los. Bóg mnie doświadcza. To okropne, ale nikogo tu nie zamordowano. Oczy Noirtiera płonęły, a lekarz otwarł usta, chcąc przemówić. Morel podniósł rękę, nakazując milczenie. A ja panu mówię, że tu jest zabójca. Rzekł cicho, ale jego głos nie stracił akcentu groźby. To już czwarta ofiara w ciągu 4 miesięcy. Przed 4 dniami ktoś już raz spróbował otruć Valentin i tylko cud oraz przezorność pana Noirtiera uchroniły ją od śmierci. Albo dawka trucizny została podwojona, albo zmieniono jej rodzaj i dlatego tym razem poskutkowało. Jestem pewien, że równie dobrze jak ja zdajesz pan sobie z tego sprawę, ponieważ ten pan, który tu stoi, już pana o tym uprzedzał, jako lekarz i jako przyjaciel. Bredzisz pan, przerwał Wilford, na próżno usiłując wyrwać się z matni. Bredzę, zawołał Morel, a więc niech poświadczy pan D'Avrigny. Proszę go spytać, czy pamięta, co mówił w pańskim ogrodzie w noc, gdy umarła pani de Saint-Méran. Przekonani, że jesteście zupełnie sami, rozmawialiście panowie o tej okropnej śmierci. Los, o którym pan wspomniał, i Bóg, którego niesprawiedliwie pan oskarża, jest winien tylko temu, że pozwolił narodzić się mordercy Valentin. Wilford i lekarz spojrzeli po sobie. Tak, tak. Musisz to pan pamiętać, ciągnął Morel. Myślałeś pan, że wokół była tylko cisza, ale słowa te dotarły do moich uszu. Już tego wieczora, widząc pańską karygodną pobłażliwość dla rodziny, powinienem był natychmiast donieść o tym władzom. Gdybym to zrobił, nie byłbym dziś współwinny twojej śmierci, moja najdroższa Valentine, ale dziś winowajca zmieni się w mściciela. To czwarte morderstwo nie budzi już wątpliwości. Jeżeli ojciec cię opuści, Valentine, ja przysięgam ci, sam będę ścigać mordercę. Ostatnie słowa Morela uwięzły mu w krtani. I jakby sama natura chciała ulitować się nad tym silnym człowiekiem, którego mogłaby zabić własna energia, piersią Morela wstrząsnął szloch i łzy trysnęły mu z oczu. Skulił się i upadł płaczem na kolana przy łóżku Valentine.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Przyszła kolej na lekarza. I ja także, odezwał się dobitnie, dołączam się do żądania pana Morella. Domagam się, by zbrodnia została sprawiedliwie ukarana. Serce mi pęka na samą myśl, że moja tchórzliwa pobłażliwość dodała odwagi mordercy. No mój Boże, wyjąkał zdruzgotany Wilford. Morel podniósł głowę i wyczytał w płonących oczach starca, że chce zabrać głos. Pan Noirtier chce mówić, rzekł. Tak, potwierdziło dobitnie spojrzenie starca. Wiesz pan, kto jest mordercą? Zapytał Morel. Tak, odpowiedział Noirtier. I wskażesz go pan nam? Zawołał młodzieniec. Słuchajmy, panie Davrini, słuchajmy. Noirtier spojrzał na Maksymiliana, a w jego oczach czaił się ów melancholijny, łagodny uśmiech, który tak lubiła Valentin. Morel utkwił w nim baczny wzrok. Przyciągnąwszy spojrzenie Morela, skierował oczy ku drzwiom. — Czy chce pan, bym wyszedł? — zawołał boleśnie Morel. — Tak. — Dlaczego? Niech pan się nade mną ulituje. Oczy starca utkwione były we drzwiach. — Będę mógł przynajmniej wrócić? — Tak. — Tylko ja mam wyjść? — Nie. — Kto ma wyjść ze mną? Pan prokurator? — Nie. — Doktor? — Tak. — Chcesz pan zostać sam z panem de Villefortem? — Tak. — Ale czyż będzie w stanie pana zrozumieć? — Tak. — O! — rzekł Wilford, niemal ucieszony, że rozmowa odbędzie się bez świadków. — Możesz pan być spokojny, bardzo dobrze rozumiem ojca. Ale choć powiedział to, jak wspominaliśmy niemal z radością, zęby mu dzwoniły. Lekarz wziął Morela pod rękę i wyprowadził go do sąsiedniego pokoju. W całym domu zapadła grobowa cisza. Po kwadransie Wilford stanął na progu salonu, w którym czekali lekarz i Morel, pierwszy zamyślony, drugi w rozpaczy. Proszę, panowie, rzekł i zaprowadził ich do Noirtiera. Morel spojrzał z uwagą na Wilforda. Prokurator był siny, rdzawe plamy wystąpiły mu na czoło, w palcach miętosił pióro, opadało w strzępach. Panowie, rzekł przytłumionym głosem do doktora i Morela, dajcie mi słowo honoru, że zachowacie tę straszną tajemnicę dla siebie. Skinęli głowami. Zaklinam was, panowie, ciągnął Wilford. Ale, rzekł Morel, co ze zbrodniarzem, co z mordercą? Nie obawiaj się, pan, sprawiedliwości stanie się zadość, rzekł Wilford. Ojciec wyjawił mi nazwisko winowajcy i pragnie zemsty, tak samo jak wy. Ale i on zaklina was, żebyście dochowali tajemnicy. Prawda, ojcze? Tak. Noirtier kiwnął stanowczo głową. Morel zadrżał, zdjęty grozą i niedowierzaniem. Proszę pana, zawołał Wilford, chwytając Maksymiliana za rękę. Jeżeli mój ojciec, człowiek nieugięty, jak sam pan o tym wiesz, żąda od pana podobnej rzeczy, oznacza to, że Valentin będzie pomszczona. Prawda, ojcze? Starzec potwierdził. Wilford ciągnął dalej. Zna mnie dobrze, a ja dałem mu słowo. Bądźcie więc, panowie, spokojni i zaufajcie mi. Błagam tylko o 3 dni czasu. Sama sprawiedliwość domagałaby się więcej. Po 3 dniach zemszczę się tak, że zadrży nawet człowiek o najtwardszym sercu. Prawda, ojcze? I mówiąc to, zgrzytał zębami i potrząsał bezwładną ręką starca. A czy ta obietnica zostanie dotrzymana, panie Noirtier? Zapytał Morel, a Davrini spojrzał na starca pytająco. Tak, odpowiedział Noirtier, a w jego oczach malowała się złowroga radość. Niech więc panowie przysięgną, rzekł Wilford, łącząc ręce doktora i Morela. Niech panowie przysięgną, że ulitujecie się nad honorem mojego domu i że mnie pozostawicie zemstę. Lekarz odwrócił się i niechętnie, ledwo słyszalnym głosem wyjąkał zgodę, lecz Morel wyrwał rękę prokuratorowi, rzucił się na łóżko, przycisnął usta do lodowatych ust Valentin i wybiegł, jęcząc z rozpaczy. Jak mówiliśmy, w domu nie pozostał ani jeden służący. Pan de Villefort musiał więc poprosić lekarza, aby zajął się wszystkimi delikatnymi formalnościami, jakie w wielkich miastach wiążą się z czyjąś śmiercią, w tym przypadku o tyle trudniejszymi, że śmierć nastąpiła w szczególnych okolicznościach. Bezgłośna rozpacz Noirtiera budziła wielkie współczucie. Nieruchomy starzec mógł tylko ronić łzy. Villefort wrócił do gabinetu. Lekarz udał się po lekarza urzędowego, który wystawiał akty zgonu. Nazywano go lekarzem umarłych. Noirtier nie chciał ani na chwilę opuścić wnuczki. Po pół godzinie pan Davrini wrócił w towarzystwie kolegi. Drzwi od ulicy były zamknięte, a ponieważ odźwierny opuścił dom razem z innymi, wpuścił ich sam Villefort. Nie miał już jednak siły, by wejść z powrotem do pokoju zmarłej. Do pokoju Valentin weszli więc sami lekarze. Noirtier siedział przy łóżku na fotelu, blady, nieruchomy i niemy jak śmierć. Lekarz umarłych z obojętnością człowieka, który pół życia spędził ze śmiercią, podniósł zasłonę okrywającą dziewczynę i otwarł jej usta. Nie ma wątpliwości, westchnął Davrini. Biedne dziecko nie żyje. Tak, odparł lakonicznie lekarz, opuszczając prześcieradło na twarz Valentin. Noirtier wydał z siebie chrapliwe rzężenie. Davrini odwrócił się. Oczy starca błyszczały. Zacny lekarz zrozumiał, że Noirtier chciałby widzieć swoje dziecko. Zbliżył się do łóżka i gdy lekarz umarłych dezynfekował palce w chlorowanej wodzie, odsłonił jej cichą i bladą twarz, twarz uśpionego anioła. Wokół Noirtiera zaszkliła się łza na znak wdzięczności. Lekarz umarłych spisał protokół na rogu stolika w pokoju Valentin, a po dopełnieniu tej ostatniej formalności wyszedł, odprowadzany przez pana Davriniego. Villefort usłyszał ich i stanął w drzwiach gabinetu. Podziękował lekarzowi i zwrócił się do pana Davriniego. A teraz trzeba wezwać księdza. Ma pan jakiegoś kapłana, którego chciałby pan prosić o oddanie Valentin tej posługi? Zapytał Davrini. Nie, niech pan weźmie tego, który mieszka najbliżej. Najbliżej, bo w sąsiednim domu mieszka jakiś poczciwy ksiądz włoski, rzekł lekarz miejski. Pójść po niego? Doktorze, niech pan pójdzie z tym panem, jeśli łaska. Zwrócił się Villefort do Davriniego. Oto klucz od bramy, będzie pan mógł swobodnie wchodzić i wychodzić. Niech pan sprowadzi księdza, by czuwał i modlił się przy moim biedactwie. Może chciałby pan z nim porozmawiać? Chcę być sam. Wybaczy mi to pan? Ksiądz powinien rozumieć każde cierpienie, także rozpacz ojca. Pan de Villefort podał klucze panu Davriniemu, po raz ostatni ukłonił się drugiemu lekarzowi i wrócił do siebie, gdzie zabrał się od razu do pracy. Dla niektórych praca jest jedynym lekarstwem na cierpienie. Gdy wyszli na ulicę, ksiądz stał akurat na progu sąsiedniego domu. To właśnie ksiądz, o którym wspominałem, odezwał się lekarz umarłych. Pan Davrini podszedł do księdza. Czy ksiądz, zapytał Davrini, nie raczyłby wyświadczyć wielkiej przysługi panu de Villefortowi, prokuratorowi królewskiemu? Nieszczęśliwy ojciec właśnie utracił córkę. A tak, wiem, że jego dom nawiedziła śmierć, odpowiedział ksiądz z mocnym włoskim akcentem. Więc nie potrzebuję panu tłumaczyć, o jaką posługę chodzi? Właśnie chciałem tam pospieszyć i sam się zaofiarować. Nasze powołanie zobowiązuje nas, byśmy byli zawsze gotowi do takich rzeczy. To była młodziutka dziewczyna. Wiem, mówili mi o tym służący, którzy uciekli z tego domu. Wiem też, że ma na imię Valentin. Modliłem się już za nią. Dziękuję, księdzu. Bardzo dziękuję. A zatem, skoro ksiądz przystąpił już do swoich obowiązków, niechże ksiądz zechce teraz czuwać przy umarłej, a cała rodzina będzie księdzu niezmiernie wdzięczna. Już idę, proszę pana. I ośmielę się powiedzieć, że moje modlitwy są wyjątkowo żarliwe. Davrini wziął księdza pod rękę i nie spotkali po drodze Villeforta, zaprowadził go do pokoju Valentin. Ludzie przygotowujący zmarłych do pogrzebu mieli przyjść dopiero wieczorem. Gdy ksiądz wszedł do pokoju, Noirtier popatrzył na niego i widocznie musiał wyczytać w oczach księdza coś szczególnego, gdyż od tej chwili nie spuszczał utkwionego w nim spojrzenia. D'Avrigny polecił opiece księdza nie tylko umarłą, ale i starca. Ksiądz zaś przyrzekł modlić się za Valentin i zająć Noirtierem. Obietnica ta była solenna, a że ksiądz nie chciał, by przeszkadzano mu w modłach, a panu Noirtierowi w bolesnej kontemplacji, zaryglował drzwi nie tylko za panem D'Avrignym, ale i drzwi prowadzące do pokojów pani de Villefort.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Nazajutrz ranek był smutny i ponury. Żałobnicy dopełnili swojego obowiązku i w nocy zaszyto zmarłą w całun. Cokolwiek by się mówiło o tym, że śmierć zrównuje ludzi, całun może być ostatnim świadectwem zbytku, jakim zmarły otaczał się za życia. Valentin okryto sztuką cudownego batystu, który kupiła 2 tygodnie wcześniej. Wieczorem wynajęci specjalnie ludzie przenieśli Noirtiera do jego pokoju. Wbrew obawom starzec przystał na zabranie go z pokoju wnuczki bez żadnego sprzeciwu. Ksiądz Busoni czuwał do samego rana, o świcie wyszedł, nie powiadamiając nikogo. Około 8 rano nadszedł d'Avrigny. Natknął się na Wilforta, który właśnie zmierzał do ojca. Udali się więc razem, by dowiedzieć się, jak Noirtier spędził noc. Spał słodko, niemal się uśmiechając w wielkim fotelu, który służył mu za łóżko. Zdziwieni przystanęli na progu. Widzisz pan, rzekł d'Avrigny do Wilforta, oto jak natura potrafi ukoić największą boleść. Nikt nie mógłby zaprzeczyć miłości, jaką pan Noirtier darzył wnuczkę, a jednak śpi. To słuszna uwaga, odpowiedział zdumiony Wilfort. Śpi? To bardzo dziwne. Najmniejsze przykrości wytrącały go ze snu. Zmogło go cierpienie, odpowiedział d'Avrigny. I obaj zamyśleni udali się do gabinetu prokuratora. Ja nie spałem wcale, rzekł Wilfort, pokazując lekarzowi nietknięte łóżko. Mnie cierpienie nie zmogło, nie śpię od 2 nocy, ale niech pan spojrzy na biurko. Ileż ja napisałem przez te 2 dni i 2 noce. Ileż papieżysk przejrzałem. Opatrzyłem uwagami akt oskarżenia tego mordercy, Benedetto. O, moja praco, ty jesteś moją namiętnością, radością. Ty mi pomożesz stłumić cierpienie. I kurczowo ścisnął rękę doktora. Potrzebuje mnie pan jeszcze? Zapytał d'Avrigny. Nie. Nie, tylko proszę, niech pan wróci o 11, bo o 12 wyrusza kondukt. Boże, moje dziecko, moje najdroższe dziecko. W prokuratorze budził się człowiek. Będzie pan czekał w gościnnym salonie? Nie, jeden z moich kuzynów przyrzekł zastąpić mnie w tej smutnej powinności. Ja, mój doktorze, będę pracować. Kiedy pracuję, zapominam o wszystkim. Lekarz nie doszedł jeszcze do drzwi, gdy prokurator rzeczywiście zabrał się do pracy. Na ganku d'Avrigny spotkał owego krewnego, o którym wspomniał Wilfort. Osobistość ta, nie odgrywająca żadnej roli w naszym opowiadaniu, podobnie jak i w rodzinie prokuratora, była jedną z tych istot, które już przy urodzeniu otrzymują misję – bądź użyteczny. Stawił się punktualnie. Ubrany na czarno, z krepą na ramieniu, udał się do swojego dostojnego kuzyna z miną stosowną do okoliczności, która po zakończeniu uroczystości żałobnych miała od razu zniknąć. O 11:00 na bruku dziedzińca zadudniły koła powozów żałobników, a przedmieście Saint-Honoré wypełnił szepczący tłum, który ciekawi się zawsze w takim samym stopniu radościami ludzi bogatych, jak i ich smutkami, który z tym samym pośpiechem biegnie za wspaniałym konduktem, jak i za orszakiem weselnym księżniczki. Salon żałobny powoli zapełniał się. Przybyło tam wielu naszych starych znajomych. Debray, Chateau Renaud, Beauchamp i wreszcie wszystkie znakomitości z kręgów sądowych, wojskowych i literackich. Pan de Villefort był bowiem jedną z najważniejszych osobistości w stolicy. Nie tylko ze względu na pozycję towarzyską, ale i z uwagi na swoje zalety osobiste. Krewniak stał przy drzwiach i witał wszystkich. Była to wielka ulga dla gości. Sami, dość obojętni, przyjmowani byli przez równie obojętną osobę, w stosunku do której nie trzeba było silić się na maskę smutku i fałszywe łzy, do czego byliby zobowiązani, mając do czynienia z ojcem, bratem lub narzeczonym zmarłej. Znajomi witali się, pozdrawiali spojrzeniami i łączyli w grupy. W jednej z nich znaleźli się Debray, Chateau Renaud i Beauchamp. Biedna dziewczyna, rzekł Debray, spełniając tymi słowami, podobnie jak inni, obowiązek wyrażenia żalu po zmarłej. Biedna dziewczyna, taka bogata, taka piękna. Przyszłoby ci coś takiego do głowy, mój drogi Chateau Renaud, kiedy byliśmy tu, kiedy to przed 3 czy 4 tygodniami z okazji intercyzy, która w końcu nie została podpisana? Nigdy bym nie pomyślał, odpowiedział Chateau Renaud. Znałeś ją? Rozmawiałem z nią raz czy dwa na balu u pani de Morcerf. Sprawiła na mnie czarujące wrażenie, choć może była nieco melancholijna. A gdzie ma cocha, nie wiecie? Spędza dzień z żoną tego pana, który nas powitał. A kimże on jest? Kto? Ten pan, który nas witał. Deputowany? Skąd? Odpowiedział Beauchamp. Skazany jestem na gapienie się na deputowanych, ale tego widzę po raz pierwszy. Napisałeś o jej śmierci w gazecie? Tak, ale to nie mój artykuł. Wątpię, by spodobał się panu de Villefortowi. Jest tam mowa między innymi o tym, że gdyby w innym domu miały miejsce 4 przypadki śmierci, pan prokurator niewątpliwie okazałby więcej zainteresowania tym faktem. Zresztą, rzekł Chateau Renaud, Davrigny, domowy lekarz mojej matki, utrzymuje, że pan de Villefort jest zrozpaczony. Kogo szukasz, Debray? Hrabiego de Monte Cristo, odpowiedział młodzieniec. Jadąc tu spotkałem go na bulwarze. Zdaje się, że hrabia wyjeżdża, bo szedł do swego bankiera, rzekł Beauchamp. Do bankiera? A jego bankierem nie jest Danglar? Zapytał Chateau Renaud. Podobno tak, odpowiedział Debray, lekko zmieszany. Ale nie tylko pana de Monte Cristo tu brakuje. Morella też nigdzie nie widać. Morella? A był znajomym Villefortów? Zapytał Chateau Renaud. Zdaje się, że był przedstawiany tylko pani de Villefort. Nieistotne, powinien przyjść, rzekł Debray. O czymże będzie gadał dziś wieczorem? Ten pogrzeb to wydarzenie dnia, ale patrzcie, oto i pan minister sprawiedliwości i wyznań. Na pewno wygłosi jakiś krótki speech do zapłakanego kuzyna. I trzej panowie podeszli bliżej drzwi, by posłuchać, jak minister sprawiedliwości i wyznań wygłasza swój krótki speech. Beauchamp nie mylił się. Gdy spotkał hrabiego de Monte Cristo, ów jechał akurat do pałacu Danglara przy ulicy Chaussée d'Antin. Bankier spostrzegł z okna, jak powóz hrabiego wjeżdża na dziedziniec i wyszedł, by go przywitać, zasmucony, ale spokojny. Źle, kochany hrabio, rzekł, podając rękę panu de Monte Cristo. Przychodzi pan zapewne, żeby mnie pocieszyć. To prawda, nieszczęście spadło na mój dom. Jak tylko pana zobaczyłem, zadałem sobie pytanie, czy nie życzyłem źle tym biednym Morcerfom, bo wtedy sprawdziłoby się przysłowie, kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Do licha przysięgam, nigdy nie życzyłem Morcerfowi źle. Był on może zbyt dumny jak na kogoś, kto, tak jak ja, zaczął od niczego i wszystko, do czego doszedł, zawdzięczał samemu sobie, ale nikt nie jest idealny. Sam pan hrabia wie, ludzie z naszego pokolenia, ale proszę mi wybaczyć, pan jest młodym człowiekiem. Otóż ludzie z naszego pokolenia nie mają w tym roku szczęścia. Weźmy choćby naszego purytanina prokuratora, który właśnie stracił córkę. Policzmy więc. Villefort dziwną koleją losu powoli traci członków rodziny. Zhańbiony Morcerf zabił się. Ja znowu okryłem się śmiesznością przez tego łapserdaka Benedetta, a do tego... Cóż jeszcze? Zapytał hrabia. Jakieś nowe nieszczęście? Moja córka, Eugenia, opuszcza nas. O Boże, co też pan mówi? To prawda, drogi hrabio. Mój Boże, jaki pan jest szczęśliwy, że nie ma żony i dzieci. Tak pan sądzi? A, naprawdę. I mówi pan, że panna Eugenia nie mogła znieść tej kompromitacji i poprosiła mnie, bym pozwolił jej wyjechać w podróż. Wyjechała? Wczoraj w nocy. Z panią Danglar? Z jedną taką kuzynką. Obawiam się jednak, że i tak stracimy naszą kochaną córkę, bo o ile znam jej charakter, już nigdy nie będzie chciała wrócić do Francji. Co można na to poradzić, baronie? Kłopoty rodzinne. Mogłyby one przygnieść i zabić biedaka, dla którego dziecko jest jedynym skarbem. Milioner jakoś sobie z tym poradzi. Filozofowie mogą mówić, co chcą, ale ludzie praktyczni dobrze wiedzą, że pieniądz w wielu przypadkach przynosi dużą pociechę. Dlatego też, jeśli uznajesz pan moc tego wspaniałego balsamu, szybko się pan pocieszysz. Pan, król finansów, szara eminencja władzy. Donglar spojrzał kątem oka, jakby chciał się przekonać, czy hrabia kpi, czy też mówi poważnie. A tak, powiedział, jeśli majątek może dać pocieszenie, ja tę pociechę znajdę. Jestem bogaty. Jesteś pan do tego stopnia bogaty, drogi baronie, że pański majątek można porównać do piramid egipskich. Jeśli ktoś chciałby je zburzyć, nie ośmieli się, a jeśli się ośmieli, nie będzie w stanie. Donglar uśmiechnął się do hrabiego. To dobroduszne zaufanie mile go połechtało. To mi przypomina, rzekł, że mam wystawić 5 rewersików. 2 już podpisałem przed pańskim przyjściem. Pozwoli pan, że podpiszę pozostałe? Oczywiście, drogi baronie, oczywiście.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: na ryby, w każdziuteńki wolny dzień, na ryby,
1: nad leniwą rzeczkę w cień.
0: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
1: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
0: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
1: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
0: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
1: Na ryby, a można i na grzyby.
0: Można i na grzyby.
1: Na grzyby, w aromatów pełen las.
0: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
1: Ta, weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
0: Dzik,
1: wściekły na mnie, dzik.
0: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika. Bo gdyby lyk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy?
1: Na lwy by,
0: na gorący czarny ląd.
1: Na lwy by,
0: gdyby
1: nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, ta, eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy by, patrzysz samiec, więc go trach.
1: A tu lwica,
0: co?
1: To nie w łzach. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
0: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy by.
2: Nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
0: A, już.
3: Radio Pogoda gra na plażę.

My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce, drepce rząd na informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

Wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej, a jak nam już będzie lepiej,

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.